0: radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Polska pierwszym krajem, który podpisał umowę kredytową SAFE. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Czy linie lotnicze mogą dodawać opłaty paliwowe do już kupionych biletów? Agnieszka Trojanowska-Bis. Umowa kredytowa Polski z Unią Europejską podpisana. Pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska dotrą już za kilka dni. W kancelarii premiera podpisy pod dokumentami w tej sprawie złożyli z polskiej strony minister finansów Andrzej Domański i obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, według którego to największy, historyczny i pierwszy z prawdziwego zdarzenia unijny program na rzecz bezpieczeństwa.
1: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
0: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na destrukcyjną politykę Federacji Rosyjskiej. Nic bardziej nas nie zjednoczy niż inwestycja na rzecz silnej armii, dodał Szefman. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju rozpoczęła śledztwo w sprawie pożaru w Puszczy Solskiej. Zdaniem śledczych pożar realnie zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze, jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru.
2: Które to zdarzenie nieumyślnie spowodowało zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. To jest oczywiście artykuł 163 paragraf 2 kodeksu karnego i inne. Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działanie miało charakter umyślny lub nie.
0: Z ogniem już czwarty dzień walczą ratownicy. Według służb pożar jest opanowany, ale w każdej chwili może znów się pojawić. Po napadzie na bank funkcjonariusze specjalnej niemieckiej jednostki policyjnej przepuścili szturm na placówkę w miejscowości Zinzig na zachodzie Niemiec, ale w środku zastali tylko zamkniętych w jednym z pomieszczeń dwóch zakładników. Sprawcy napadu zdążyli uciec i policja nawet nie wie, kiedy i jak im się to udało. Nie wiadomo też, jaki wzięli łup. Teraz trwa zabezpieczenie śladów. Policja liczy na to, że zdobędzie więcej informacji na temat sprawców po przesłuchaniu uwolnionych zakładników. Linie lotnicze nie mogą zmieniać cen biletów już po zakupie, ani dodawać opłat paliwowych. Tak wynika z wytycznych Komisji Europejskiej, bo z powodu wysokich cen paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza zaczęła wymagać od pasażerów dopłaty kilkunastu euro z powodu wysokich cen paliwa. Ceny mogą rosnąć, ale nie po zakupie biletu. Dodatkowe opłaty są nieusprawiedliwione, a prawa pasażerów są w pełni mocy, mówi rzeczniczka Komisji Europejskiej.

0: Anna Kajsa Itkonen. Linie lotnicze są zwolnione z wypłaty odszkodowania pasażerom tylko w przypadku odwołania lotu z powodu nadzwyczajnych okoliczności, jak fizyczny brak paliwa. Ale powtarzam, same wysokie ceny nie są uznawane za nadzwyczajną okoliczność. Dziś też unijne instytucje poluzowały zasady tankowania samolotów i dopuściły paliwo lotnicze produkowane w USA. To ma oddalić widmo braków paliwa dla samolotów z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i uratować zagraniczne wakacje Europejczyków.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: 15 stopni dziś przeważnie, ale na termometrach różnice między regionami od 8 do 20 stopni najcieplej na południowym wschodzie. Miejscami opady deszczu, najintensywniejsze na wschodzie kraju, na południu możliwe burze, do końca dnia duże zachmurzenie z niewielkim przejaśnieniem.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama.
0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
1: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
0: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
2: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
0: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. 38-letni mieszkaniec Chełma odpowie za kierowanie gruźb karalnych wobec 15-latka. Mężczyzna miał grozić nastolatkowi przedmiotem przypominającym broń oraz wysyłać mu groźby przez internet. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu broń pneumatyczną. Do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. Dyżurny chełmskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie grożącym nastolatkowi. Z relacji świadków wynikało, że wcześniej doszło do kłótni i szarpaniny pomiędzy 15-latkiem a młodą kobietą, podczas której chłopak miał użyć gazu pieprzowego. Chwilą później na miejscu pojawił się 38-latek z przedmiotem przypominającym broń. Rodzic pokrzywdzonego zgłosił sprawę policji, informując, że mężczyzna groził chłopcu pozbawieniem życia. Sprawą zajęli się kryminalni, którzy szybko zatrzymali podejrzanego. 38-latek usłyszał zarzuty kierowania gruźb karalnych. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Za popełnienie przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Wczoraj wieczorem od korowodu festiwalowego w imieniny Stanisława rozpoczęła się tegoroczna edycja Festiwalu Sztuk Krasnych imienia Stanisława Bojarczuka. To oryginalny początek w scenerii krasnostawskiego rynku, natomiast pozostałe części programu dzieją się w siedzibie Krasnostawskiego Domu Kultury i Dworku Starościńskiego. Dziś ciąg dalszy festiwalowych propozycji.
5: O godzinie 13:00 odbędzie się spotkanie autorskie z Robertem Gmiterkiem, znakomitą postacią, przyjeżdża ze swoją pierwszą powieścią na festiwal Lulajże Syneczku, której porusza trudny temat polsko-ukraińskiego pogranicza. Następnym punktem programu jest spotkanie z Jędrzejem Pasierskim, czyli panem od kryminałów. Następnie, tak, o 16:00 w sali widowiskowej odbędzie się spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, autorka bestsellerowych biografii znanych postaci polskiej kultury, reportażystka wielokrotnie nagradzana. O 18:00 recital Lecha Dyblika. Postać charyzmatyczna.
4: Mówi Wojciech Machejus z Krasnostawskiego Domu Kultury. Niedzielny program uwzględnia spotkanie autorskie z Moniką Sławińską, Antoniną Tosiek i koncert Basi Małeckiej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Chełm Dreszera 5. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: Zachmurzenie dziś umiarkowane, a na wschodzie i południu Polski czasem duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, najcieplej 17 na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Jutro kilka stopni więcej i więcej słońca.
6: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27. Bonton Radio.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry w sobotni poranek i jak przystało na tę porę, zapraszam na co nieco sportowych doniesień z ostatnich dni. Zaczynamy od UKS-u Wodnik Krasnystaw, którego reprezentanci zdobyli kolejne cenne doświadczenia. Mówi prezes klubu Andrzej Miciuła.
2: Miniono sobotę odbyły się zawody w Kraśniku. Były to drużynowe mistrzostwa dzieci 11 i 12-letnich. Wśród zawodników, którzy startowali, również nie zabrakło zawodników Wodnika Krasnystaw. To bardzo dobrze popłynęła Magda Klejna, zajmując 4. i 8. miejsce. Pozostali wśród swoich kategorii wiekowych zajmowali odpowiednie miejsca 1. i 2. dziesiątce.
1: Bardzo aktywną majówkę mają za sobą reprezentanci Chełmie.

0: Biega o czym więcej Lena Rorat.
1: Za nami przepiękna, słoneczna, ciepła i oczywiście bardzo aktywna majówka. W sobotę 2 maja chełmscy biegacze licznie pojawili się na 13. biegu wokół Twierdzy Zamość. W ramach wydarzenia rozegrano biegi dla dzieci i młodzieży, a także bieg główny na dystansie niespełna 5 km ze startem i metą na Rynku Wielkim w Zamościu. Fantastyczne wyniki poniżej 20 minut uzyskali Krzysztof Wyrostek, 16:31, Paweł Śliwaś 16:55 i Grzegorz Szczurek 17 minut i 17 sekund. Ponadto Krzysztof Wyrostek, Julia Gęba i Renata Chochuł wywalczyli miejsca na podium w swoich kategoriach wiekowych, a grupę Chełmbiega reprezentowali Krzysztof Wyrostek, Grzegorz Szczurek, Józek Wójcik, Kamil Łabęcki, Tomasz Kozioł i Julia Gęba, a bieg ukończyło prawie 200 osób. W niedzielę 3 maja w miejscowości Hanna na Sportowo uczczono kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Hannie rozegrano patriotyczne biegi i marsze, w których wzięło udział 150 osób. W biegu głównym na dystansie 1791 metrów grupę Chełmbiega reprezentowali Julia Gęba i Kamil Łabęcki. Na południe Wielkiej Brytanii wybrał się natomiast Adam Brzuszek, który w niedzielę 3 maja wziął udział w maratonie rozegranym w ramach corocznego festiwalu maratońskiego w Southampton. Nasz biegowy przyjaciel pokonał ponad 42 km w czasie 3 godziny, 52 minuty i 17 sekund, plasując się na 433 miejscu Open. Oprócz maratonu odbyły się także krótsze biegi, a w całym wydarzeniu wziął udział prawie 8 tysięcy osób.
0: W długi weekend nie próżnowali również wychowankowie klubu karate Kyokushinkanku w Chełmie. O szczegółach Sensei Krzysztof Kozioł.
2: Woli Uchruski klub karate Kyokushinkanku w Chełmie po raz 13 zorganizował Ikopolesie Camp. W wydarzeniu wziął udział 42 karateków z klubu karate Kyokushinkanku, ale również z Jarosławskiego klubu karate oraz Białostockiego klubu karate Kyokushin, również Kanku. Zostały przeprowadzone treningi z dziećmi oraz młodzieżą, ale również i z dorosłymi. Sichan Andrzej Kluk, który specjalnie na to wydarzenie przyjechał z Jarosławia, wielki specjalista w kata, przeprowadził z kadrą tutaj naszych instruktorów trening kata dla najwyższych stopni. Dzieci natomiast miały treningi kumite oraz treningi przygotowujące do zawodów w najbliższym okresie. W trakcie wydarzenia odbywały się również wycieczki. Zwiedziliśmy placówkę Straży Granicznej, zwiedziliśmy okoliczne tereny. Było to bardzo pracowite, spędzone 3 dni w Woli Uchruskiej. I już możemy oświadczyć, że po raz kolejny będziemy realizowali takie właśnie seminarium w Woli Uchruskiej w 2027 roku.
0: Teraz boks i plany startowe pięściarzy MKS Olimp Chełm, mówi trener Konrad Rondoś.
3: Mamy dwóch zawodników na zgrupowaniu kadry narodowej seniorskiej młodzieżowej, czyli tej kolokwialnie zwanej olimpijskiej, najpoważniejszej. Tam reprezentuje klub dwóch zawodników, Igor Rondoś i Kasper Frymus. Igor 85, Kasper 60. Kasper prawdopodobnie będzie boksował w bardzo prestiżowym turnieju organizowanym co roku. Turniej Sztama, zjeżdża się praktycznie cały świat i jest naprawdę świetna rywalizacja i bardzo, bardzo duży poziom. Z planów na pewno będziemy boksować w jakichś zawodach tak zwanych, jak ja to mówię, o Pietruszkę, gdzieś tam może w Zamościu, gdzieś w Rzeszowie i tak dalej. Jeszcze dokładnych informacji nie mam. 20 któregoś maja zaczyna nam się Młodzieżowa Olimpiada Młodzieży i tam na pewno będzie reprezentował klub Kuba Recławowicz. Mieliśmy zaplanowany wyjazd do Niemiec, ale odmówiłem z kadrą. Oczywiście Mikołaj miał jechać reprezentować kraj w Niemczech, ale odmówiliśmy niedawno z zakończeniem Mistrzostwa Polski, gdzie zwyciężył, zdobył mistrza. Jeszcze został wybrany najlepszym zawodnikiem mistrzostw, ale żeby się odpoczynek. Chcemy się zregenerować w czerwcu również Mistrzostwa Polski Młodzieżowe. No i tutaj będziemy chcieli naprawdę grubo, że tak powiem, uderzyć i zawalczyć o miejsce na podium drużynowe i klasyfikacyjne. Będzie reprezentowało 6 mocnych zawodników, między innymi Kacper i Igor, ale chciałbym jeszcze wystawić innych chłopaków, którzy boksowali wcześniej, trochę mieli przerwę, ale wrócili do treningu i są naprawdę w kolokwialnym gazie i myślę, że naprawdę będziemy mogli tam porywalizować ze Szczecinem, z Koszalinem i z innymi topowymi klubami w Polsce. Tutaj jeszcze tak nadmieniając do przyszłości, że jak się zwrócę, to zajęliśmy 11 miejsce drużynowe na 176 klubów w Polsce, 11 miejsce drużynowe na Mistrzostwach Polski Młodzików. Przegraliśmy walki na styku 2-1, gdzie mogło pójść w tą stronę czy w tamtą o finały. Mieliśmy jeden finał, dwa medale brązowe na 4 osoby, 3 medale. Myślę, że też to pokazuje, jaki mamy poziom szkolenia i jak u nas mniej więcej to się wszystko klaruje.
0: Do magazynu sportowego wracamy po przerwie.
4: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
5: Reklama. Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
6: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
7: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
8: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA. Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. Kilka dni temu Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przyznał stypendia dla najbardziej wyróżniających się sportowców. W tym gronie znaleźli się reprezentanci cementu Gryfa Chełm, o czym więcej wiceprezes klubu Zdzisław Biały.
2: Nagrodzono blisko 280 wyróżniających się sportowców, w tym 10 zawodników cementu Gryfa Chełm. I stypendia otrzymali Alicja Wojewódzka, Olga Padoszyk, Anastazja Lebediewa, Monika Dadas, Daniela Tkaczuk, Marta Gajowniczek, Hubert Sidoruk, Igor Szepetun, Max i Aleks Bartosik. I stypendia te na pewno pozwolą zawodnikom na rozwój swojej kariery i ułatwią w przyszłości przygotowania do startu w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich.
1: Wśród wyróżnionych stypendiami znalazły się także m.in. lekkoatletka MKS-u Agros Chełm Nina Oszwa, siatkarka plażowa UKS-u Tempo Chełm Julia Radelczuk, pochodząca z Chełma lekkoatletka Wiktoria Gajosz, obecnie reprezentująca AZS UMCS Lublin oraz pochodząca z powiatu chełmskiego pięściarka Julia Szeremeta, zawodniczka KS Pako Lublin. Przechodzimy do kolarstwa i planów startowych zawodników GKK Peleton Okrzów. Mówi Jarosław Garda.
3: Już 17 maja nasi kolarze zmierzą się na trasach maratonów kresowych w Prostkach. Ubiegłoroczny etap dostarczył ogromnych emocji i liczymy, że tym razem będzie podobnie. Kolejnym przystankiem na mapie tego cyklu będą Siemiatycze, w których wystartujemy 30 maja. To kultowa już lokalizacja, która od lat gości kolarzy maratonów kresowych. Zawodnikom często towarzyszył tam deszcz, więc z niecierpliwością czekamy, jakie warunki pogoda przygotuje nam w tym roku. Z kolei czerwiec upłynie nam przede wszystkim pod znakiem zawodów Orient Gravel w Okrzowie. Jako współorganizatorzy i gospodarze tego wydarzenia dopinamy obecnie ostatnie szczegóły tras. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich fanów jazdy typu gravel. Linki do zapisów znajdziemy na stronie organizatora. Równolegle przez cały maj i czerwiec kontynuujemy zmagania w ramach Gminnej Ligi Rowerowej. Najbliższe spotkanie z młodymi cyklistami zaplanowano na 16 maja w Żmudzi, a linki do zapisów są już dostępne na naszym profilu na Facebooku. Kolejne dwa etapy ligi odbędą się 6 czerwca w Rozdziałowie oraz 20 czerwca w Uchrze. Przypominam, że udział dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej jest całkowicie bezpłatny. Wystarczy mieć sprawny technicznie rower oraz kask, by móc cieszyć się sportową rywalizacją, konkursami wiedzy i licznymi nagrodami, które przygotowaliśmy dla uczestników każdego z etapów.
1: I czas na piłkę nożną. Trzecioligowcy chełmianki dopisali do konta jeden punkt po bezbramkowym remisie z Wiślanami z Kawina w 29. kolejce, mówi trener Ireneusz Pietrzykowski.
4: Na pewno żal straty punktów, bo szczególnie w drugiej połowie mieliśmy zdecydowaną przewagę i kilka dobrych sytuacji do strzelenia bramki, natomiast nie byliśmy skuteczni. Na pewno to jest taki przeciwnik, który jest zaraz za tą wielką trójką, tak, z tej ligi. Bardzo solidny. Ta wiosna nie jest jakoś rewelacyjna w jej wykonaniu, ale jeśli chodzi o sposób gry, to jest przyzwoity zespół, więc na tle niezłego przeciwnika żal, że nie potrafiliśmy tego meczu wygrać, ale wszystko cały czas jest otwarte, tak?
1: Komplet punktów zgarnęli natomiast juniorzy chełmianki, którzy w następnym spotkaniu pierwszej ligi wojewódzkiej 3-0 wygrali z Sygnałem Lublin. Komentuje trener Paweł Fornal.
5: Jeśli chodzi o mecz, to pierwsza połowa uważam, że była pod naszą kontrolą i to my stworzyliśmy więcej sytuacji bramkowych. Na nasze nieszczęście nie udało się żadnej wykorzystać. Na pewno gdzieś tutaj do poprawy będzie mobilność w formacji ofensywnej, żeby tych sytuacji jeszcze było więcej i będziemy musieli pracować nad skutecznością. Natomiast druga połowa to dalsza gdzieś tam nasza kontrola. Trzeba jednak oddać, że przeciwnik miał dwie sytuacje po kontrze i to sytuacje były bardzo groźne. Na nasze szczęście nie udało im się strzelić bramki, my natomiast strzeliśmy ich trzy, dwie po rzucie karnym, także super, że udało się zdobyć trzy punkty, bo to ważna wygrana. Na pewno styl pozostawia trochę do życzenia i nad tym też będziemy musieli pracować.
1: W środę rozegrał się Puchar Polski na szczeblu okręgu chełmskiego, w którym Start Krasnystaw 4-0 pokonał zespół Błogu-Hanna. Kilka dni wcześniej Start dorzucił do czwartoligowego dorobku 3 punkty po domowej wygranej z Orlędami Łuków 2-0. Z kolei Błog-Hanna wysoko, bo aż 0-6 uległ wiceliderującemu Lewartowi Lubartów. Przechodzimy do chełmskiej klasy okręgowej. Po 20 kolejce stawce nadal przewodzi Ekoróżanka, która 4-0 wygrała z Hetmanem Żółkiewka, mówi trener Patryk Błaszczuk.
6: Kontrolowany mecz od pierwszej do ostatniej minuty, wygrana z takim przeciwnikiem, który tam walczy o utrzymanie. Myśleliśmy, że będzie trochę ciężej, ale naprawdę mogliśmy nawet więcej ten wynik powiększyć, ale cieszy wygrana i umocnienie na fotelu lidera, więc wiadomo, teraz każdy będzie się nastawiał troszkę inaczej na lidera, a my będziemy patrzeć tylko na siebie, bo gramy w każdym meczu o zwycięstwo, więc cieszy ta wygrana. No i myślimy już o następnym meczu, gdzie zmierzymy się z Ogniwem Wierzbicą w niedzielę. Na pewno będzie ciężki, bo ciężki teren, tam już nie jeden stracił punkty jak Astra.
1: Miejsce okręgowego wicelidera należy do Astry Leśniowice, zaś podium zamyka brat Sienica Nadolna. Na czwartej lokacie plasuje się Ruch Izbica, który 4-1 pokonał w ostatniej kolejce Ogniwo Wierzbica, mówi trener Roman Blonka.
7: Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie pod względem taktycznym. Drużyna przeciwna posiadała więcej piłkę, no ale my groźnie kontrowaliśmy i strzelaliśmy więcej bramek i dzięki temu wygraliśmy ten mecz.
1: Jeden punkt dopisały natomiast do konta rezerwy chełmianki, bezbramkowo remisując z Włodawianką. Więcej trener Białozielonych Andrzej Krawiec.
8: Mecz bardzo wyrównany, dość w miarę w dobrym tempie. Jedni i drudzy od początku chcieli grać ofensywnie, chcieli strzelać bramki. Natomiast wynik 0-0, myśmy mieli 2-3 sytuacje bardzo fajne, Włodawianka też, aczkolwiek remis jest bardzo sprawiedliwy.
1: I przeniesiemy się jeszcze na chwilę do chełmskiej klasy A, gdzie liderem jest niepokonana w rundzie wiosennej Granica Dorohusk. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego 5-0 wygrał w ostatniej kolejce z rezerwami Ruchu Izbica.
9: No mecz całkowicie pod naszą kontrolą od początku do końca. Przeciwnik praktycznie nie zagroził nam w żadnym momencie, także zdecydowane zwycięstwo. Wynik okazały i z tego się cieszymy, bo krok po kroku zbliżamy się do celu, jaki sobie założyliśmy. No zostało jeszcze troszeczkę kolejek do końca, więc tu na pewno trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i na tym się skupiamy, głównie na najbliższym meczu.
1: To była ostatnia wiadomość w dzisiejszym odcinku. W kolejnym słyszymy się w przyszłą sobotę. Dzięki za obecność i miłego weekendu.
0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
10: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Twoje, moje!
4: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
5: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
6: Co? Za darmo?
4: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Kochanie, chyba potrzebujesz.

0: Potrzebujesz nowych okularów.
1: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
0: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
4: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
3: Newsy, goście i twoja muzyka.
4: Od poniedziałku do piątku od 12.
5: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731 33 21 33.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: beautiful.
1: Strażacy dogaszają pobożelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orbán. Władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
2: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
1: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
3: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
4: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
3: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
1: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Jarek Hołota, zapraszam. Nadmierna prędkość i lekceważenie przepisów to wciąż najczęstsze grzechy kierowców na naszych drogach. W ciągu ostatnich dni policjanci z lokalnej drogówki zatrzymali 4 prawa jazdy za rażące przekroczenie limitów. 47-letni kierowca Opla oraz 37-latek w Audi zostali ukarani mandatami po 1500 zł za jazdę z prędkością kolejno 102 i 101 km na godzinę. Jeszcze szybciej, bo aż 110 na liczniku miał 38-letni kierowca Volkswagena, który również musiał pożegnać się z dokumentem. Kolejny przypadek skrajnej nieodpowiedzialności w obszarze niezabudowanym. 27-latek w Mercedesie nie dość, że pędził 125 km na godzinę, to zignorował także zakaz wyprzedzania. Funkcjonariusze nałożyli na niego rekordowy mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz aż 28 punktów karnych. Tak wysoka liczba punktów oznacza, że młody mężczyzna będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Społeczność Okrzowa powraca do corocznej tradycji. Tę porę roku przeznacza na integrację mieszkańców.
7: Zapraszam serdecznie na majówkę w Okrzowie,
6: mówi Irena Wacht, sołtys Okrzowa.
7: Odbędzie się 10 maja o godzinie 13 na placu za byłym sklepem. W programie mamy występy zespołów na Dolince, lokalsi, leśniczanki, jaru, gry i zabawy dla dzieci, piana party, dmuchańce, lokalne zoo, rodeo, nie tylko dla dzieci. Na koniec zapraszamy na dyskotekę, którą poprowadzi Tomek Kopyciński. Oferujemy też poczęstunek dla wszystkich od koła gospodyń w Okrzowie oraz krainy słodkości. Myślę, że zabawa będzie przed

0: Zapraszamy wszystkich i od najmłodszych do najstarszych.
1: Wydarzenie jest inicjatywą Zarządu Powiatu Chełmskiego, Gminy Chełm oraz oczywiście gospodarzy sołectw Okrzów i Kolonia Okrzów oraz lokalnych społeczników.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
3: Dziś zdecydowanie najchłodniej na północnym wschodzie Polski, około 10 stopni. Poza tym w centrum 15, na zachodzie i południu do 17. Niebo częściowo zachmurzone, mocniej zachmurzone na wschodzie i na południu Polski. Tu też może delikatnie popadać. Jutro będzie trochę ładniej i trochę cieplej, do 20 stopni.
2: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Czas na wiosenne prace w ogrodzie. Biskodom i Ogród poleca najwyższej jakości opryskiwacze oraz akcesoria polskiej firmy Marolex, dzięki którym sprawnie wykonasz opryski. Polecamy także drzewka i krzewy owocowe, nasiona warzyw, kwiatów i traw, róże w donicach, sadzonki truskawek, ziół, winorośli i kwitnących bylin, rośliny egzotyczne, palmy, oliwki, oleandry, rośliny na balkony i tarasy, nawozy i środki ochrony roślin, grille, donice ceramiczne, domowe i ogrodowe, glebogryzarki, kosiarki, kosmetyki, spalinowe, artykuły gospodarstwa domowego, chemia gospodarcza i kosmetyki. Szczegóły na facebookowym fanpage'u. Bisko Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne, nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przyjdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
0: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
4: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
5: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą paradę zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
1: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
0: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
2: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitaria, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
0: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa metodą na policjanta i na prokuratora. To 20-letni obywatel Włoch i 22-letni obywatel Ukrainy. Według śledczych ich ofiarami padło co najmniej 4 seniorów, którzy stracili ponad 180 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Do zatrzymania doszło w Krasnymstawie po zgłoszeniu 79-letniego mieszkańca miasta, który zauważył podejrzane zachowanie mężczyzn odbierających pieniądze od jego sąsiadki. Dzięki szybkiej reakcji seniora oraz policji sprawców udało się zatrzymać. Jeden z zatrzymanych odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków. Za oszustwa grozi im do 8 lat więzienia. Policja przypomina, że funkcjonariusze ani prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani nie wysyłają kurierów po gotówkę. Muzyka, spotkanie autorskie i wspólne pomaganie. Tak zapowiada się wydarzenie Gramy dla Szymka, które już jutro odbędzie się w Hucie Kultury w Rudzie Hucie. Początek zaplanowano na 15. Organizatorami wydarzenia są Huta Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich Ruda oraz Koło Gospodyń Wiejskich Żalin. Celem spotkania jest wsparcie zbiórki środków na leczenie Szymona Zelenta. Wstęp będzie miał formę banknotu do puszki. W programie znalazły się koncerty dwóch formacji gospel działających przy Chełmskim Domu Kultury, Hadek Gospel Kids, dziecięcy chór działający od 2024 roku oraz Hadek Gospel Choir, jeden z najbardziej rozpoznawalnych chórów gospel w województwie lubelskim, działający nieprzerwanie od 2010 roku. Podczas wydarzenia odbędzie się również spotkanie autorskie z Tomaszem Samołykiem, youtuberem i twórcą materiałów internetowych poświęconych kulturze, sztuce, kościołowi i sprawom społecznym. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wesprzeć akcję podczas kiermaszu ciast przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich z Rudy i Żalina.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Niebo nad Polską dziś częściowo zachmurzone, mocniej na południu i na wschodzie Polski, tu może trochę pokropić, a na termometrach od 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, a warunki biometeorologiczne obojętne.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
14: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
15: Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
16: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
9: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co, udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Got to-

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.prekto.pl.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
1: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii.

0: rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiego weta, które, jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb, jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa sejf niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
1: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
1: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie domu partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej we Włodawie zapadła wyjątkowa decyzja o pośmiertnym uhonorowaniu doktora Marka Bema. Wybitnemu etnografowi i wieloletniemu dyrektorowi miejscowego muzeum nadano prestiżowy tytuł Primus Civis Urbis Włodawie, czyli godność pierwszego obywatela miasta. Inicjatywa ta wyszła bezpośrednio od mieszkańców, a formalny wniosek w ich imieniu złożył burmistrz Wiesław Muszyński. To sytuacja bez precedensu, gdyż po raz pierwszy w historii Włodawy to zaszczyt. Szczytne wyróżnienie przyznano osobie zmarłej. Doktor Marek Bem był postacią kluczową dla regionu, przede wszystkim jako pomysłodawca i twórca słynnego Festiwalu Trzech Kultur. Przez dekady pracował na rzecz promocji miasta, budując mosty porozumienia między tradycją katolicką, żydowską i prawosławną. Przewodnicząca Rady Renata Kapelko podkreśliła w uzasadnieniu, że jego postawa obywatelska stanowi wzór dla przyszłych pokoleń. Radni niemal jednogłośnie poparli projekt, doceniając nieoceniony wkład naukowy w badanie historii mniejszości narodowych. Sukces inicjatywy był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu lokalnej społeczności i zebraniu licznych podpisów poparcia. Oficjalne uroczystości związane z nadaniem tytułu zostaną zorganizowane w późniejszym terminie, o czym magistrat poinformuje mieszkańców. To symboliczne podziękowanie dla człowieka, którego praca na stałe wpisała Włodawę na kulturalną mapę Polski. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Siedliszczu oraz Urząd Miasta w Siedliszczu zapraszają zespoły rockowe i metalowe do udziału w drugim przeglądzie Rockowa Przystań. Tegoroczna edycja odbędzie się 27 czerwca nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim i będzie połączona ze zlotem motocyklowym, mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
5: Do tej pory zgłosiło nam się już 5 zespołów, a więc jest bardzo dobrze. Jest to i kapela m.in. z Krakowa, Warszawy, mamy też zespoły ze Świdnika i Lublina. Poprzednia edycja utwierdziła nas w przekonaniu, że warto podejmować takie inicjatywy. Brakuje w regionie właśnie przeglądów o charakterze rockowym. Taki przegląd na pewno daje szansę zarówno młodym, jak i bardziej doświadczonym kapelom, bo przede wszystkim miejsce spotkania pasjonatów gitarowego grania, takiego ostrzejszego brzmienia i oczywiście dobrej scenicznej energii.
4: Rockowa Przystań została w tym roku połączona z 6. zlotem motocyklowym organizowanym przez Miejscowe Stowarzyszenie Motocyklan.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
1: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok Pans. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje musicalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie Hadeku. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz zbudować siłę i charakter? Przyjdź do Fortis Box przy Wolności 8A w Chełmie. Czekają na Ciebie ścianka wspinaczkowa, liny, cross-training, yoga i inne treningi funkcjonalne. Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i seniorów. Niezależnie od wieku, tu zaczyna się Twoja forma. Fortis Box. Podejmij wyzwanie. Bez umów i ukrytych kosztów. Fortis Box. Wolności 8A. Twoja siłownia. Twoje zasady.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla

0: kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości, własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botoks. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama.

0: allegro.pl.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
3: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
2: Newsy, goście i twoja muzyka.
3: Od poniedziałku do piątku od 12.
4: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
5: Reklama 104,9.

0: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
1: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
0: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to...

0: Taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
1: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze, a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie oparcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu, ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
0: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Jarek Hołota, zapraszam. Trwa ogólnopolska kampania społeczna W boju i potrzebie krwi nie szczędząc, organizowana przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz Centrum Weterana Działań poza granicami państwa. Jej odsłona odbędzie się także w Chełmie za sprawą 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
4: Krwi własnej nie szczędząc, tak? To są słowa roty przysięgi wojskowej i tutaj odnosimy się do praktycznie dosłownego zdarzenia, które ma mieć miejsce 13 maja, gdzie faktycznie nie będziemy szczędzili krwi. Bo jest to po prostu akcja krwiodawstwa, do których zapraszamy przecież nie tylko żołnierzy, ale zapraszamy wszystkich tych, którzy tego dnia nie będą szczędzili krwi na to, żeby wspomagać wszystkich, tak, nas po kolei.
3: Zaprasza pułkownik Wojciech Brykner, zastępca dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady. Środowa akcja ruszy już o 9 i odbędzie się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Trwają matury, a za licealistami już egzaminy z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. Przed nimi natomiast testy z wybranych przez nich przedmiotów, a część abiturientów ma już upatrzony, wymarzony kierunek studiów. Jak to wygląda wśród chełmskich maturzystów, rozmawiał z nimi Marcin Petruk.
5: Geografia po angielsku, no mamy nadzieję, że pójdzie dobrze.
6: Tak jak kolega powiedział, to geografia po angielsku może być problematyczne. Jeszcze wybrałem geografię rozszerzoną, to też w miarę łatwo będzie.
7: Dodatkowe przedmioty to piszę geografię i angielski powiem coś.
8: Ogólnie wiedziałam angielski rozszerzony, bo jest moim zdaniem najłatwiejszy dla mnie, a celuję na WF, więc no nie potrzebowałam za bardzo biologii czy chemii.
9: WOS i polski rozszerzony.
10: Wybrałam rozszerzenie z angielskiego.
11: A jaki kierunek studiów, czy już macie upatrzone?
10: Jeszcze nie, może coś w stronę pedagogiki. Prawdopodobnie.
5: Myślałem nad geografią wojskową i zarządzaniem kryzysowym na UMCS-ie, ale to jeszcze nie jest mój taki pewny strzał.
3: Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ponad 70% polskich maturzystów wybrało na dodatkowe przedmioty rozszerzony angielski. Druga w kolejności jest rozszerzona matematyka, a trzecia geografia.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA. Twój dobry sąsiad. Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
0: Zachmurzenie dzisiaj częściowe. Na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej. Do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.
2: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Sobota, 9 maja. 129 tydzień roku, 19 tydzień roku. Dużo dziewiątek strasznie dzisiaj w pozytywce w radiu Bon Ton. Janek Zieliński, witam was wszystkich przeserdecznie z uśmiechem. Oczywiście, jak to w weekendowej dawce uśmiechu powinno być. Do godziny 14 jestem dzisiaj z wami na 104,9. Kolejna dziewiątka na 9 FM. Więc tak, na początek oczywiście kartka z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Grzegorz, Bożydar oraz Hiacynta. Wszystkiego najlepszego, kwiatuszku. Nietypowe święta. Dzisiaj mamy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Dobrze, że jeszcze dzisiaj nie jest niedziela. Mamy także Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. No i my sobie będziemy przez tą sobotę wędrować. Chociaż ptaki to bardziej lecą niż chodzą, a wędrowki to chyba... Dobra, nieważne, może za daleko idę z tymi rozkminami. Mamy Dzień Unii Europejskiej oraz, jak tak dobrze widzę, to jest też Dzień Okulistyki. Ale z takich naprawdę nietypowych świąt, no to w Japonii dzisiaj obchodzony jest Dzień Songoku. Tak, tego Songoku z Dragon Balla. Natomiast tego samego dnia, jak dzisiaj, w roku 1877 Rumunia uzyskała od Imperium Osmańskiego niepodległość. Z kolei i w 1893 roku Thomas Edison zaprezentował kinetoskop, urządzenie będące prekursorem dla telewizora. A propos telewizji, no to w 1966 roku w telewizji właśnie premierem miał pilotażowy epizod kultowego serialu Cztery Pancerni i Pies. Kochani, co dzisiaj przed nami? Przed nami trochę atrakcji, bo tak, będziemy dzisiaj mieli rozmowę z teamem kartingowym prosto z Poznania. Przyjechali do nas specjalnie do pozytywki. No i oczywiście, tak jak zwykle, trochę pozytywnych newsów, trochę pozytywnych wibracji na 104,9 FM. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
6: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
5: Serio?
6: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
5: I co, udało Ci się sprzedać?
6: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
7: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Kastoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
18: Bonton Radio. Weekend.

Tak więc pora na sobotnie wydanie pozytywnego serwisu Pozytywki w Radiu Bonton. Janek Zieliński, zapraszam. Kilka miejsc dzisiaj odwiedzimy i na początek Szczecin. W tamtejszym Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym doszło do wyjątkowego przypadku, gdzie 17-letnia Zuzanna, pacjentka tamtejszej placówki, przystąpiła do egzaminu maturalnego właśnie w warunkach szpitalnych. Niestety, nastolatka zaczęła cierpieć na silne bóle głowy i problemy natury neurologicznej, ale mimo to się nie poddaje i kontynuuje edukację. Następny przystanek mamy w Opolu. W tamtejszym zoo urodził się Pawełek. Ale nie baton, a wielbłąd. 25 marca na świat przyszedł zwierzak o białym umaszczeniu sierści, więc wyjątkowy okaz. Niestety matka go odrzuciła, ale pracownicy się nie poddali i go odchowują, co idzie im całkiem nieźle. Zwierzak jest w miarę w pełni sił, przywiązał się do pracowników.

0: Waży on 43 kilo i konsumuje nawet litr mleka za jednym zamachem. Dowód na to, że nawet z kiepskiej sytuacji da się wyjść. Definicja pozytywki.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: Fani fantastyki na pewno kojarzą białego wilka, Wiedźmina Geralta z Rivii. A wiedzieliście, że jest też brązowy wilk? Dostali go uczniowie z drugiego liceum ogólnokształcącego w Krasnym Stawie za projekt Sztuka Tolerancji w ramach Olimpiady Zwolnionych z Teorii. Zresztą jak ten projekt jeszcze trwał, to miałem okazję rozmawiać z jego opiekunkami o tym w jednym z wydań Pozytywki w Radiu Bon Ton. Polecam sprawdzić. Tymczasem zaglądamy do Katowic. Przykład na to, że da się zrobić tak, żeby i wilk był syty, i owca cała. Znaczy, w tym przypadku to owca będzie syta, gorzej z trawą. Do stolicy Górnego Śląska powróciły owce kameruńskie i będą one do września kosić 20 metrów kwadratowych przestrzeni zielonej. Oczywiście poza względami ekologicznymi i poniekąd estetycznymi, chodzi też o zredukowanie hałasu w mieście.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: Ostatnią destynacją w pozytywnym serwisie Pozytywki będą dzisiaj odległe od nas Chiny. W tamtejszym sądzie zapadł wyrok między pracownikiem a pracodawcą, który zastępował ludzi poprzez AI. Sprawa toczyła się od 2022 roku, kiedy firma próbowała uciąć mu wynagrodzenie o 40%, potem go zwolniono pod pretekstem restrukturyzacji. Sąd stanął po stronie pracownika i zarządził, że pracodawca nie może zastąpić ludzi przez AI. We'll be right back.

0: kochani, segment Co dobrego słychać w pozytywce. No niestety nie zawsze wszystko dobrze słychać. Natomiast jest szansa, żeby to zmienić, żeby komuś pomóc. W tym przypadku mówimy o pani Krystynie i jej córce Uli, prosto z Siedliszcza. Niestety w ostatnim czasie spłonął im dom, a panie mają generalnie niełatwo w życiu, bo Ula opiekuje się mamą, utrzymuje się z renty. Mama też ostatnio miała problemy z poruszaniem się, dlatego też miał być remont łazienki, do którego teraz nie doszło, bo po prostu nie mają dachu nad głową. Kochani, dzisiaj pod tym odcinkiem pozytywki będzie link do zbiórki, gdyż właśnie gromadzone są środki na pomoc obu paniom, także zetknijcie sobie oczywiście w wolnej chwili.
1: Pozytywka w Radiu Bon Ton.
0: Mówiłem dzisiaj, że jest Dzień Ptaków Wędrownych. No, do nas do studia przewędrowali z powrotem chłopaki z dialogu wewnętrznego. Powrócili z majówki, tak więc przede wszystkim jak podróż?
2: No, powiem ci, stary, niestety ciężko. No, bo ja miałem trasę tam, wiesz, przez Biłgora i nie.
0: A, ojej, jak tam, poradziłeś sobie?
2: Wiesz, jakby bokiem przeżerła mnie, jakby tam strażacy dobrą robotę robili, dobry przekaz szedł, także wiesz, no nie przekazałem im swoim śmieszkowaniem, tylko przeszedłem dalej, ale szacunek jak najbardziej, także wielkie postronie.
0: To dobrze, że wróciłeś do nas bezpiecznie. To oczywiście był bulwers. Smutas, a ty jak?
3: No, lunapark był całkiem sympatyczny, to muszę przyznać. Było tak, no,
0: sympatycznie.
3: No dokładnie.
0: Aj, widzicie, to jest prosty chłopak, jemu niewiele trzeba. Mimo tego, że uśmiech ma odwrotny, to potrafi też znaleźć radość w życiu. To jest też ważny przekaz. Za to od razu, tutaj cały czas chyba. Śpisz tam pod tym stołem?
4: Nie, po prostu jest mi tu wygodnie. Śpię, a co tam?
0: A, to nie, to nic, to śpi dalej. Kochani, to tak dzisiaj króciutko. Za chwilę oczywiście segment z dzisiejszymi gośćmi, bo przyjechali do nas wyjątkowi goście daleko z Poznania. Tak więc zostańcie z nami w pozytywce w Radiu Bon Ton.
1: Reklama.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
9: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bon Ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
13: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: Musicie o mnie wiedzieć jedną rzecz. Ja w czasach podstawówki byłem strasznie zajawiony Formułą 1. Gdzieś ta zajawka po drodze przepadła, ale za sprawą tych panów, którzy dzisiaj goszczą w studiu Radia Bon Ton, wróciła. Mimo tego, że się nie ścigam, bo obaj przybyli z dosyć daleka, bo z Poznania, to gdzieś tam sobie współpracujemy w ramach całej otoczki tego ich ścigania. Janek Zieliński przed mikrofonem, a oprócz mnie są jeszcze tutaj z nami
2: Jędrzej Wachoński, założyciel całego tego zamieszania.
3: Oskar Banaszkiewicz, wiceszef całego zamieszania z powołania.
1: Tak więc panowie, dosyć daleka droga za wami, pozostajemy was tylko powitać w hełmie.
2: Witamy serdecznie.
3: Bardzo nam miło, dzień dobry.
1: I słuchajcie, no to może na początek, w ogóle co wy tu robicie? Co was tu przywiało, że tak powiem, w tę stronę?
2: Tak naprawdę to, co raz w miesiącu, czyli przyjechaliśmy się pościgać. A skąd pomysł na Lublin? No między innymi przez to, że jest to nowy tor, coś czego nie ma nigdzie indziej, czyli trzypoziomowa wersja. Bardzo długa nitka jak na halowy tor, bo to jest ponad 900 metrów.
1: Powiedzieliśmy już, co tutaj robicie, to może jeszcze tak doprecyzujmy, w ramach czego. Bo to nie jest tak, że to jest po prostu luźne sobie ściganie się co miesiąc, tylko to jest jednak jakoś sformalizowane u was.
2: Nie.
1: Jakbyś mógł trochę o tym opowiedzieć.
2: Jest to taka nasza wewnętrzna liga. Około 10 wyścigów w roku staramy się robić. Mamy własną klasyfikację punktową, system dyscyplinarny po jakichś mniejszych bądź większych incydentach. Amatorska liga, co prawda, ale bardzo to fajnie podkręca emocje na torze.
1: Chłopaki tutaj są w koszulkach z Formuły 1, więc tak, doprecyzujcie oczywiście, jeżeli się mylę. To jest taka ala zabawa w Formułę 1.
2: Tak, tak, tak.
1: Oczywiście na gokartach.
3: Możemy tak w sumie to nazwać, jednakże trzymamy się tak naprawdę większości zasad i powielamy je, te, które tak naprawdę odbywają się na wyścigach Formuły 1.
2: Tak, inspirujemy się, staramy się przełożyć warunki motorsportu na amatorskie wyścigi kartingowe, tak żeby ta rywalizacja była jak najrówniejsza i żeby każdy wyszedł z tego toru mimo gorszego wyniku nawet zadowolony.
1: Natomiast nie znamy jeszcze jednego. Genezy tej historii. Od czego to się zaczęło?
2: Cała sytuacja wyszła troszkę przypadkowo, bo zanim to się zaczęło, doszło do integracji służbowej, gdzie piątka z nas pomyślała sobie, a może by tak sobie raz na jakiś czas wypaść na go-karty, pojeździć. Zaczęliśmy od 8 osób i mój największy rywal

0: tak naprawdę ma swój udział i ma swój, dokłada swoje cegiełki do naszej grupy. Czasami nawet sama obecność na torze bywa bardzo, brakuje mi słowa, jakbym mógł to nazwać, bywa kluczowa.
1: Też każda osoba w tej ekipie jest bardzo unikalna. Każdy coś do tej ekipy wnosi, zawsze jakaś anegdota się z daną osobą znajdzie. Nie ma szarych osób w tej grupie, bo każdy jest na swój sposób oryginalny, co tworzy naprawdę ciekawą mieszankę jakości, humoru i cudownych wrażeń przede wszystkim.
2: Jak, że tak powiem, wymagające jest takie ściganie się miesiąc w miesiąc na gokartach. Wy to robicie tak, no może nie tak totalnie amatorsko, to nie jest wypad ludzi, którzy nigdy na czymś takim nie byli, tylko to są jednak ludzie, którzy jednak się regularnie na tych gokartach ścigają. Z czym to się je?
0: Wszystko mi się wydaje, tu wejdę od razu, wyjdę przed szereg, jest zależne moim zdaniem od tego, kto czego oczekuje i co, jakby czego oczekuje od samego wyścigu. Każdy z nas robi to z pasji, ale dla jednych jest to wyścig po złoto, dla innych jest to, bardzo prosto nazywając, forma spędzenia wolnego czasu. To na przykład może różnić mnie i Jędrzeja, niemniej jednak każdy z nas w tym wszystkim znajduje swoją niszę. A jeśli chodzi o rywalizację, o to, ile to wymaga pracy i nakładu, no jest to bardzo, że tak powiem, szeroko rozłożone po każdej jednostce w grupie. Jednego wymaga to więcej pracy, więcej wysiłku, dla innych jest to po prostu jak pstryknięcie palcem.
1: Tak, ale też pomimo faktu, że jest nas kilkunastu, na ten sezon jest zadeklarowanych 16 zawodników, to pomimo faktu, że poziomem niektórzy się bardzo różnią, tak ta stawka już się na tyle zbliżyła do siebie, że nieraz dochodzi do sytuacji, które jeszcze w zeszłym roku byłyby sensacją, niespodzianką. Tak, żeby przytoczyć idealny przykład, jeżeli zazwyczaj ścigałeś się na 100 metrów ze swoim kolegą, przegrywałeś o długość nogi, to na długość nogi w tej chwili jest 10 osób. I to jest kwestia wyłącznie lepszego startu, może lepszego ułożenia podczas podnoszenia głowy. Jest to jednak 18 wyścig. Większość z osób, które w tej chwili jest w ekipie, ma ponad 10 wyścigów. To samo pracuje na zwiększenie umiejętności. A co za tym idzie, też mniejsze ryzyko kontuzji i większy fan.
0: Warto zaznaczyć też, że każdy z nas, niezależnie od swoich umiejętności, praktycznie bez wyjątku osiąga, odwiedzając tor po raz kolejny, bardzo często nowe życiowe czasy. Także tu musimy przyznać, że każdy z nas ma ten rozwój w życiu LNK i LNK ma realny wpływ na nas jako jednostki i my jako jednostki mamy wpływ na LNK.
1: Tak, dokładnie. LNK jako sam proceder kartingowy bardzo mocno się rozwija i to widać się z każdym kolejnym eventem, ale też każdy indywidualnie poszerza swoje granice, możliwości, bo co jak co, ale przejechać kilkanaście okrążeń z gazem w podłodze, z kilkoma wyjątkami, bo jednak na zakręcie wypada przyhamować.
0: Tak.
1: To jest to jednak niemały wysiłek.
2: To teraz tak, żeby na koniec sobie jeszcze troszeczkę głębiej wejść w to, jak te wasze wyścigi wyglądają. Mówiłeś sam, Jędrzej. Wyścigów już było 18. Będzie 18, licząc dzisiejszy Lublin. Zakładam, że historii było mnóstwo. Jednak jeżeli mógłbym się ciebie spytać, co tak ci się wybija na taką pierwszą myśl, jeżeli się ciebie pytam, jaka jest twoja ulubiona historia z tych wyścigów? Jakiś twój ulubiony wyścig, może nawet jakaś kwestia pozawyścigowa, jeżeli chodzi o takie doświadczenie kolektywne, to nazwijmy.
1: Powiem szczerze, że każdy jadąc swój wyścig ma też swoją historię, więc tych historii jest 17 razy ilość uczestników. Personalnie, jeżeli chodzi o mój wynik, no to jest zeszłoroczne Grand Prix w podpoznańskich Rabowicach. Pamiętam, że bardzo ciężki weekend wtedy miałem. Mój ukochany czworonóg niestety zachorował i gdzieś szukałem takiego ujścia tych emocji. Pamiętam, że nie mogłem totalnie się skupić na torze. W kwalifikacjach mi nie poszło, bo zazwyczaj nieskromnie powiem, że jestem w czołówce. I dla mnie szóste miejsce było no, taką dość sromotną porażką, zwłaszcza, że to jest tor, na którym ja i mój największy rywal jeździmy praktycznie równo. Ale coś takiego mnie uderzyło, żeby dla tego mojego psiaka pojechać i z tego szóstego miejsca udało się ten wyścig wygrać. Ale jeżeli chodzi o taką historię, która oddziałowuje do teraz na całą grupę, To jest historia.

0: Historia Błażeja, który pod koniec 2024 roku przed ostatnim wyścigiem w sezonie powiedział: słuchajcie panowie, następny wyścig jadę po podium. I do tego ostatniego wyścigu nie doszło, bo niestety bardzo poważnie zachorował. Bardzo długo czekaliśmy na to, jak to się cała sytuacja rozwiąże. Wrócił w maju na dla nas legendarny już tor w Kostyniu, na którym nawet Robert Kubica za dzieciaka wygrywał juniorskie serie kartingowe. I tam już ta historia toczyła się dalej. Niemniej jednak mnóstwo czasu wyjęte z życia, ale cała ta klamra została spięta we wrześniu zeszłego roku, gdzie na torze, na którym to wszystko się zaczęło, tam Błażej zdobył swoje pierwsze podium i no, łez nie brakowało.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy
0: Jędrzej Wachoński,
2: Oskar Panuszkiewicz.
1: To był oczywiście LNK Racing Team z Poznania. Ja jestem Janek Zieliński, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Twoje, moje!
5: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
9: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
10: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
11: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
12: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.

0: Weekendowa dawka uśmiechu na wymagające czasy. Pozytywka w radiu Bon Ton. Zaprasza Janek Zieliński.
1: No i jak zawsze, na koniec pozytywki, przede wszystkim apel. Jeżeli macie coś fajnego do pochwalenia się, czymś pozytywnym, jakiś talent, coś ciekawego, jakaś zajawka, fajne miejsce, piszcie do mnie na j.zieliński@radiobonton.pl. Zerknę na pewno na ten temat. Natomiast, jak zawsze, na koniec mam dla was ciekawą ciekawostkę. Po świecie krążą dosłownie legendy o tym, jak kiepscy z geografii są Amerykanie. I ponownie nie zawiedli. Niedawno Waszyngton odwiedził król Wielkiej Brytanii Karol III, więc jak przy każdej podobnej okazji, na głównej arterii amerykańskiej stolicy pojawiają się flagi przywódcy państwa, który przybywa na wizytę do USA. Jest tylko jeden problem, bo na ulicach wywieszono flagi Australii. No niby Karol III de facto rządzi też Australią, ale no nie reprezentował jej, a sam też nie jest z Australii. Pracownicy miejscy podobno nie wiedzieli, jaka jest różnica między obiema flagami. Druga po prostu ma tam jakąś pomniejszoną grafikę, flagę tej pierwszej i jakieś śmieszne gwiazdki dodane. Także to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję wam kochani i życzę miłego weekendu. Janek Zieliński, pozytywka, Radio Bon Ton.
2: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Cztery pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
1: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
0: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier.

0: Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech Pancernych i Psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
1: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala ci kino 360 stopni jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas. Ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
0: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18:00. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
2: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
0: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Jarek Hołota, zapraszam. Urząd Miasta Chełm po raz czwarty szuka dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ulicy Browarnej 11. Poprzednie nabory nie doprowadziły do obsadzenia stanowiska. Pierwszy konkurs ogłoszono 13 lutego. Wtedy do urzędu wpłynęła jedna aplikacja, która spełniała wymagania formalne, ale kandydat zrezygnował z dalszego udziału w postępowaniu. Kolejny nabór ogłoszono 25 marca. Zakończył się bez wyboru dyrektora, bo nie wpłynęła żadna aplikacja. Trzecia próba ruszyła 17 kwietnia. Efekt był taki sam. Urząd poinformował, że ponownie nikt nie złożył dokumentów. Teraz trwa czwarte podejście. Ogłoszenie opublikowano 30 kwietnia, a aplikację można składać do poniedziałku. Miasto szuka osoby z wyższym wykształceniem, minimum 3-letnim stażem pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacją z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przewidziane wynagrodzenie zasadnicze wynosi od 5,5 tysiąca do 7 tysięcy złotych brutto. Dyrektor będzie odpowiadał m.in. za organizację pracy centrum, zatrudnienie personelu, dokumenty wewnętrzne, plany finansowe i bieżące funkcjonowanie placówki. 20 czerwca nad Zalewem Żółtańca odbędzie się jubileuszowa 10. edycja Motokropli organizowanej przez Stowarzyszenie Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu. Wydarzenie rozpocznie zbiórka krwi, po której motocykliści przejadą paradę ulicami gminy i miasta Chełm, a po ich powrocie rozpocznie się blok koncertowy i inne atrakcje, mówi Konrad Chudoba, prezes Niedźwiedzi Wschodu.
5: Coraz jest większe zainteresowanie. Co roku coraz więcej tych motocyklistów przyjeżdża do nas. Większe zainteresowanie, tak jak zauważyliśmy, że z całego województwa lubelskiego do nas przyjeżdżają i z różnych tych ościennych województw też już do nas się pokazują. Ja zapraszam wszystkich motocyklistów, bo mamy również też i pole namiotowe, gdzie będzie można zostać na noc i wiadomo, za darmo. U nas nie ma żadnych opłat za pole namiotowe, za wstęp na imprezę. U nas jest wszystko za darmo, bo zbieramy tą krew i to jest dla nas w tym momencie najważniejsze.
4: Podczas 10. edycji Motokropli na scenie zagrają zespoły Stone Hill, Vox i Rdza. Nie zabraknie również pokazów ratownictwa medycznego i wodnego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Chełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: W ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie. Umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. A jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.
6: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony.

0: przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasny Staw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.prekto.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama.
5: Bonton Radio.

0: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
1: Walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
0: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 liceum ogólnokształcącego w Poznaniu.
2: Jestem dobrze nastawiony.
3: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale zobaczymy.
2: Łatwiejsze niż próbne, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsze niż w zeszłym roku.
0: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Do wieczora niebo częściowo zachmurzone na wschodzie, na południu i miejscami w centrum może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie. Jutro więcej słońca i troszkę cieplej, do około 20. I jutro nie powinno padać.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Dzień dobry, Katarzyna Janicka, opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Chełm.
2: Martyna Misiura, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.
3: Hubert Linkiewicz, pierwsze liceum ogólnokształcący imienia Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
4: Tomasz Dyczko, Zespół Szkół Technicznych.
5: Eliza Kudarska-Nowosad, dzień dobry. Spotykamy się w podobnym gronie, co jeszcze niedawno, ale dzisiaj robimy to po to, żeby porozmawiać o pewnych wnioskach, spostrzeżeniach. Kilka dni temu rozmawialiśmy o tym, że szykuje się debata, że będziecie rozmawiać o tym, co czeka was w przyszłości, a właściwie, że też oczekujecie takich wskazówek od osób, które są za to odpowiedzialne albo które są też liderami w swoich obszarach. Mowa oczywiście o osobach dorosłych, o mieszkańcach Chełma. Mówiliśmy też o tym, że jest stres w związku z organizacją tak dużego wydarzenia i odpowiedzialności związanej z tym, że robicie to także dla swoich rówieśników. Jak wrażenia po? Czy już dzisiaj możemy tak na chłodno sobie to ocenić? Martyna.
2: Na pewno rzeczywistość była inna niż te oczekiwania. Oczekiwałam, że ja w ogóle jako prowadząca będę się tak stresowała, że zapomnę w końcu, o czym powiem, ale nie, było fajnie. Mili prelegenci odpowiadali na pytania i można było wyciągnąć wnioski.
5: Wiadomo, że w tym roku, że w ogóle do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliście przedstawicieli różnych branż, różnych obszarów życia, żeby dotrzeć do swoich rówieśników, kolegów z jak najszerszym przekazem, który dotyczył jakiegoś takiego zagospodarowania się w dorosłej przyszłości.
3: Tak, mieliśmy dosyć szeroką gamę prelegentów. Szeroką gamę począwszy z obszaru różnych przedsiębiorstw, między innymi pan Sławomir Padowski był obecny z firmy Cemex Polska, a także pan Jakub Oleszczuk, prezes MPG w Chełmie. Również mieliśmy gości z takiego społecznego sektora. Był pan Wojciech Wójcik, prezes Rady Sportu, a także dyrektor sportowy klubu Chełmianka. Również była pani Anna Szala z MOPR Chełm Student Pans, a także pani dyrektor Agnieszka Walewska-Maksymiuk.
5: To było dla większej grupy uczestników, natomiast wy sami również skorzystaliście z całej tej wiedzy. I jakie są spostrzeżenia dzisiaj? Czy to coś wam dało, czy może jakieś większe poczucie bezpieczeństwa w związku z wiedzą, co czeka was w przyszłości? Jak się do niej przygotować? Mowa o tej dorosłości.
4: Na pewno panowie z Cemexu i MPGiK-u zachęcili nas i pokazali, że nie są zamknięci na nowych pracowników, którzy są tuż po skończeniu szkoły. Natomiast zaznaczyli, że potrzebą jest, żebyśmy my chcieli i pokazali się z tej dobrej strony, żebyśmy wiedzieli coś o firmie, żebyśmy byli w stanie przyjść na odpowiednią godzinę, żeby być odpowiednio ubranym, żeby się do tego przyłożyć, że oni również są ludźmi i że chcą, żeby człowiek do człowieka miał odpowiednie podejście, a nie, że co będzie, to będzie.
2: Myślę, że to, co było na tym wydarzeniu, to zostanie w pamięci. Były cenne wskazówki, nawet nie stricte pod daną osobę, pod przedsiębiorstwo. Na przykład, nie wiem, był pan i mówił nie tylko o swojej firmie, że dlaczego zachęca do swojej, tylko przyjdźcie, pochodźcie sobie nawet po różnych firmach. Zobaczcie, jak jest, jak chcecie iść nawet, to dowiedzcie się wcześniej, czym ta firma się zajmuje, że jak nawet zostaniemy pytani, żebyśmy my wiedzieli, co odpowiedzieć, a nie iść prosto z ulicy. Że lepiej się przygotować do takiej rozmowy, do tego wszystkiego.
3: Uzyskaliśmy także wiedzę od panów z ZUS, a także z Urzędu Skarbowego na temat tego, z jakimi podatkami my jako młodzi wchodzący w dorosłość musimy się mierzyć, ale też jako młodzi przedsiębiorcy w przyszłości. Jeżeli będziemy chcieli mieć własne przedsiębiorstwo, to co musimy odprowadzać? Jakie podatki płacić? Jakie składki? Też dostaliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego my jako młodzi ludzie musimy już teraz jakby płacić te składki.
5: A myślicie też, że sam ciężar organizacji z tego wydarzenia w jakiś sposób wprowadził was właśnie w to dorosłe życie, bo pewnie się będziecie mierzyć nieraz z takimi wyzwaniami. Czy to też było właśnie samo przygotowanie wydarzenia dla was i dla kolegów było tym wejściem w dorosłość?
2: Na pewno było, bo zacznijmy od początku. Pomysł to już jest dużo. Później trzeba było napisać te właściwe pisma, zaproszenia, nawet o patronat napisać, to już trzeba tak inaczej zacząć myśleć. Później idziemy do przedstawicieli, do naszych prelegentów, zapraszamy. Znowu spotkanie z rzeczywistością, że to inaczej może wyglądać niż chcemy. No musieliśmy się przygotować, wiadomo, ale dało się przejść przez to. Zdaliśmy na pewno. Jestem w sumie zadowolona z każdego z grupy projektowej, bo gdyby nie oni, to byśmy sami nie dali rady.
4: Część mojej pracy jest widoczna na mediach społecznościowych w formie zdjęć, ale również ta część, która nie jest widoczna gołym okiem, czyli to co powiedziałem na konferencji, że jestem też odpowiedzialny za pomoc merytoryczną pozostałych uczestników, na pewno sprawiła, że czuję, że byłem w tym osobą, która jest również ważna.
5: Czasami są takie małe trybiki, których nie widać, ale bez nich nic nie pójdzie do przodu. Masz też satysfakcję?
3: Tak, oczywiście było to dla nas duże wyzwanie, organizacja tego przedsięwzięcia, ale bardzo się cieszymy z tego, że bardzo wielu młodych ludzi praktycznie ze wszystkich szkół średnich w mi odpowiedziało na nasze zaproszenie i przyszło na naszą konferencję. Jest to dla nas ogromna satysfakcja i chęć do dalszego działania.
5: Duma na pewno jest, że od takiego mówienia o czymś młodzi dorośli ludzie wkrótce przeszli do działania.
1: To prawda. Jestem dumna z realizacji tego wydarzenia i udziału zespołu projektowego w tym wydarzeniu. Ale musimy tutaj powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że nic się nie dzieje na pstryk. Przygotowanie do tego rodzaju przedsięwzięć długo się toczą. Młodzieżowa Rada Miasta przez rok mogli przez ten cały rok przygotować się przy organizacji jako współorganizatorzy eventów, które były na terenie miasta Chełm, czy eventów z miastem, czy z Radą Działalności Pożytku Publicznego, więc już tutaj był wstęp. Natomiast to wydarzenie było pierwszym wydarzeniem. Nie zapominajmy o Młodzieżowej Radzie Miasta wcześniejszych kadencji, gdzie Kacper Prus i Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowali Bohatera Marzeń. W tym roku będzie to już czwarta edycja, a słyszałam, że będzie to kontynuował, więc takie wydarzenia już miały miejsce. Może w innym charakterze, nie zapraszając takich prelegentów, jakich tutaj młodzież zaproponowała, natomiast skupieni byli na osobach, ludziach młodych jako prelegenci. Mówię tu oczywiście o Kacprze. Natomiast to wydarzenie poniedziałkowe było naprawdę wielkim sprawdzianem. Od mojej strony ocena to jest 6, jako nauczyciel niech tak ocenię. Rzeczywiście stres był, bo wiemy, mówię tutaj o zespole projektowym, ale świetnie sobie poradzili. Martyna i Hubert prowadzili to wydarzenie. Rzeczywiście Tomasz był naszym okiem aparatu i rzeczywiście zrobił świetne zdjęcia, za co serdecznie dziękujemy. Nie zapominajmy o Zosi, która obsługiwała część elektroniczną. No i oczywiście o Mikołaju, którego nie było z nami, dlatego że Erasmus i projekt w Gdyni go zatrzymał, więc nie było go z nami, ale był na sądzie ulicznej. I tutaj wydaje mi się, że bardzo ważne jest, jaki był plan, czyli przedstawienie wszystkim sądu ulicznej, którą zrobiła grupa projektowa. Ja ją zobaczyłam na wydarzeniu i powiem, że wyszło rewelacyjnie. Uważam, że należy kontynuować sądy uliczne wśród młodzieży, bo to jest skarbnica wiedzy, taka prawdziwa, naturalna, autentyczna i może być również taką podstawą do dalszych działań. Co możemy, co jest potrzebne zrobić w przestrzeni, oczywiście ludzi młodych.
6: A teraz zobaczcie, co o dorosłości sądzą nasi rówieśnicy. Zaczynamy.
7: Wyjechać. Myślałam o wyjeździe do Warszawy na studia.
8: No myślę, że tragedii nie ma.
7: No bo nie ma tu możliwości studiów za bardzo.
9: Zderzenie z rzeczywistością przychodzi szybciej niż się spodziewamy. Jeszcze jesteśmy w szkole, a już musimy podejmować decyzje, które wpłyną na całe nasze życie. Wyjazd staje się planem, a czasem jedyną opcją.
7: Czy planujecie po szkole zostać w Chełmie, czy raczej gdzieś wyjechać?
10: Wyjechać.
7: A dlaczego wyjechać?
10: No bo nie ma tu możliwości studiów za bardzo.
7: Gdzie widzisz siebie za 5-10 lat?
11: W sumie od dawna myślałam, żeby studiować medycynę, no i chyba tak zrobię.
7: Nie wiem. Ale myślisz nad wyjazdem, czy raczej zostać tutaj, studiować, pracować?
12: No, bardziej nad wyjazdem.
13: Myślałam o wyjeździe do Warszawy na studia.
7: Czemu Warszawa, a nie Chełm na przykład?
13: Wydaje mi się, że Warszawa będzie lepszym wyborem.
1: Natomiast prelegenci, bo młodzież jeszcze zapomniała o pani Katarzynie Kowalskiej, przedstawicielce banku
14: Erste.
1: Dokładnie. No i oczywiście naczelnik, tutaj już Hubert powiedział, ale pan naczelnik Urzędu Skarbowego, jeszcze pan Mamełka z ZUS-u, prawda? Więc naprawdę zaproszeni prelegenci wspaniale, powiem tak, naprawdę wspaniale, weszli w swoją rolę w odniesieniu do młodego drugiego człowieka, nawiązali nawet kontakt w tym w odniesieniu do swojego życia, jak to wygląda, bo niestety musimy zejść na wspomnienie swojego młodego życia, żeby połączyć i zaciekawić osoby, które przychodzą na taką konferencję. Jest to bardzo trudne, no i słuchacz musi być aktywny. W podsumowaniu tego wydarzenia dodałabym tak, potrzebujemy takich wydarzeń, powinny być organizowane cyklicznie. No nie mówię tylko tutaj o tej Radzie Młodzieżowej, ale w następnych kadencjach, dlatego że każde spotkanie i choćby zobaczenie prelegentów. Ja nawet nie wiem, czy wszyscy młodzi ludzie wiedzą, jak wygląda, kto jest radnym, kto jest kim, dokładnie. Gdzieś słyszymy, wiemy, ale młodzi zostawiają to z boku. Natomiast my jako wystąpiliśmy jako opiekun, czy tak jak przewodniczący Rady Sportu, Wojtek Wójcik. Natomiast rzeczywiście pełnimy funkcje jeszcze społeczne w mieście i wydaje mi się, że zresztą całe spotkanie otworzyła pani wiceprezydent Dorota Cieślik, więc w realu spotkać te osoby, nie tylko z radia, z gazety, portali społecznościowych, uważam, że to jest bezcenne. Młodzież powinna wiedzieć, jak wygląda środowisko nasze, samorząd na przykład, jak to wszystko działa, w jaki sposób są przekazywane treści, które są bardzo ważne, i to również buduje w odbiorcach odwagę. To jest po pierwsze, wiedzę, to jest po drugie. No i cała społeczność integruje. Natomiast jeżeli chodzi o młodych radnych grupy projektowej, był to dla nich wielki sprawdzian. Dlatego, że z każdej szkoły, czyli 8 szkół ponadpodstawowych, byli przedstawiciele i właściwie koleżanki i koledzy z własnych szkół mogli zobaczyć, jak zaprezentowali się ich radni, czyli jakiego wyboru dokonali w momencie wyborów na młodzieżowych radnych, czy był to dobry wybór. I dlatego powiedziałam, że ta szóstka jako ocena, czyli ocena celująca, dlatego że zostało wszystko wspaniale zrealizowane. Ja w ogóle młodym życzę powodzenia i żeby tą wiedzę organizacyjną, którą przekazywałam przez ten cały rok, tak, bo zostawiłam im szerokie pole do popisu. Natomiast na pewno potrzebna jest zawsze osoba dorosła. Podpowiedź, na coś się nie zwróci uwagi, dyskusje między nami, spotkania online, żeby się przygotować do tego wydarzenia. To wszystko miało miejsce i to są, jak nazywamy, są to cudowne narzędzia, którymi młodzi ludzie będą się posługiwali w dorosłym życiu. I to też jest jedną z części tego projektu, bo dorosłość jest cudowną przygodą każdego człowieka. I niech to będzie takie motto do tego wszystkiego, bo uważam, że wszystko warto. Tylko trzeba chcieć.
0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
14: Reklama. Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
15: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. Eliza Kudelska-Nowosad, dzień dobry. W studio Radia Bon Ton gościmy doktora Stanisława Gołuba, chełmskiego archeologa. Dzień dobry.
1: Witam Państwa i Panią.
0: Mam pytanie związane z tym, co myślę, że wielu mieszkańców nurtuje i to już od wielu lat, bo wyniki konkretnych prac i badań są powoli od lat udostępniane, ale czy to, co widać w kryptach pod chełmską bazyliką i pod budynkiem klasztoru bazylianów, na ten moment jest już takim ostatecznym etapem prac archeologicznych, budowlanych i wystawienniczych w tym miejscu?
1: Tak nigdy nie będzie, bo ciągle dochodzą nowe odkrycia, ale można powiedzieć, że jest to projekt w dużej mierze zrealizowany szczególnie w kryptach, bo krypty w ubiegłym roku już zyskały te nowe aranżację i uzupełniłem o ostatnie elementy i sądzę, że tam nowych elementów za dużo nie będzie i nie ma takich możliwości już miejscowych. Tam się więcej nie da pokazać, tam będziemy jeszcze robili radiofonizację z proboszczem zapewne, tak żeby można było zwiedzać bez przewodnika, a w poszczególnych punktach włączać sobie tak jak w innych muzeach.
0: Taki system audioprzewodnika.
1: System audioprzewodnika. Druga sprawa, no zapewne będą tłumaczenia w języku angielskim, ponieważ tam jednak zwiedza olbrzymia ilość osób, kilkanaście tysięcy rocznie, nie w pełnym roku kalendarzowym. To jest od maja do września bądź października, więc to się cieszy coraz większym zainteresowaniem nie w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale z zagranicy mamy masę zwiedzających.
0: Ale to, co warto zauważyć, chociaż podejrzewam, że jest to jakiś obowiązek dodatkowy dla gospodarza tego miejsca, jednak sama opowieść tych przewodników, którzy są na miejscu, jest, na co wskazują turyści, też bardzo porywająca.
1: Tak, ale to jest taki proces, że ksiądz będzie musiał w tej chwili się zmierzyć i parafia z systemem już takim instytucjonalnym. Są to dwie duże wystawy wymagające obsługi turystycznej, czyli zatrudnienia przewodników, zapewnienia im pracy, bo są to dwa punkty duże. Ja odpowiadam za całą aranżację, za scenariusz, za nowe elementy i to realizuję. I w tym roku zostało to zrealizowane, ale jeszcze wracając do sprawy ogólnego tego obiektu turystycznego, te ekspozycje będą uzupełnione tekstami, czyli powstaną przewodniki, będzie można poczytać. Nie mogliśmy tego zrobić do tej pory, bo najważniejsze ekspozycje właśnie powstały w kryptach teraz, a z kolei jesienią zostaną uzupełnione wystawy w klasztorze. Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden element. Krypty i klasztor to nie jest tylko zjawisko i problem mieszkańców Chełma. To jest XVII wiek klasztor, to jest XIII wiek krypty i cerkiew katedralna Daniela Romanowicza, króla Daniela Romanowicza, podkreślam. I to są rzeczy wyjątkowe już nie tylko na skalę Chełma, ale Polski i Europy. I stąd taki,
0: to jest odpowiedzialność,
1: żeby pokazać to w sposób odpowiedni. I w tym roku zrobiliśmy w zespole tą rzecz najważniejszą, o którą pani pewnie mnie zapyta, czyli o rekonstrukcję twarzy tych
0: Dokładnie.
1: Osób XIII wieku.
0: No właśnie o tym takim pomyśle najpierw mówił pan jeszcze na naszej antenie wiele miesięcy temu i teraz już właśnie możemy powiedzieć o realizacji tego pomysłu. W jaki sposób do tego doszło i w czyje oczy możemy spojrzeć, odwiedzając to miejsce?
1: Już mówię. Główne te pochówki zostały odkryte szczególnie z syna Daniela Romanowicza w 2014 roku. Na tamten czas nie było możliwości raz, że pokazania tego, a także programów komputerowych, które by mogły tą rzecz nam przybliżyć. Narodził się ten pomysł już dawno, bo ja ciągle też prywatnie chciałbym zobaczyć, jak oni tam wyglądali. No, wiemy przecież, że są rekonstrukcje sądowe, więc chciałem to zrealizować. Zaraziłem pomysłem proboszcza i udało się w zespole antropologów łódzkich rzecz tę wykonać. Zrobiliśmy trzy najważniejsze groby. Mianowicie groby wewnątrz cerkwi katedralnej jednego z synów z pierwszego małżeństwa, Daniela Romanowicza, co podkreślam. I jest to dlatego ważne, bo po pierwsze, jest to jedyny potomek dynastii Romanowiczów, znany, zidentyfikowany. Nie mamy, Ukraina tam robi jakieś rekonstrukcje Daniela Romanowicza, ale są to wizje artystyczne, nie oparte o żaden artefakt. No tutaj mamy do czynienia z grobem, zresztą też wyjątkowym, bo, co podkreślam dla radiosłuchaczy, że to jest grób zrobiony z sarkofag z cegieł w kształcie łodzi, związany z tymi ideami wikingowskimi, bo zresztą Ruś w tamtym czasie była związana z wikingami. Stąd wiemy, że jest to Roman albo Szwarno na podstawie różnych rzeczy, ale to trzeba by się było wgłębiać. Ale to jest pewne i teraz mamy ten wizerunek obiektywny, naukowy, taki ten, który jest pokazany w szarym kolorze, jak on wyglądał. Jest to fascynujące, bo późniejsze te takie nasze rekonstrukcje artystyczna i artystyczno-historyczna, gdzie dodaliśmy hełm jednego z książąt ruskich z tamtego okresu, to są już przybliżenia. Natomiast rzeczywiście możemy popatrzeć, jak ci ludzie wyglądali. Okazuje się, że zdumiewająco specjalnie się nie różnili od nas. Może byli masywniej w tych rysach twarzy zbudowani, natomiast mamy tak, mamy szkielet leżący w sarkofagu i mamy obok wizerunek tego władcy.
0: I patrzymy na te szczątki już inaczej.
1: Patrzymy na ten szkielet i inaczej to wszystko widzimy sobie. Człowiek zawsze szuka pewnych obrazów. I jak coś przeczyta, ja też kiedyś jak się czytało Tolkiena, to chciało się zobaczyć. Potem zobaczyliśmy film. Natomiast tutaj też, ja też chciałem to zobaczyć i w tej chwili widzimy. A drugi pochówek to jest obok. To też jest rzecz zdumiewająca, bo to był elitarny wojownik. Na pewno też z arystokracji, przypuszczalnie jakiś bojar, który był związany z tym właśnie synem, bo został pochowany przy sarkofagu w obstawie kamiennej. On miał liczne urazy, między innymi cięcie szablą, utratę oka i stąd też widzimy. I te rzeczy wyszły w tej rekonstrukcji obiektywnej, uszkodzenie oka i tutaj dodaliśmy taką przepaskę. I trzecia rzecz, o którą pani pytała, to trzecia tablica, ale już poza cerkwią. Bo wtedy były podziały. Ta cerkiew katedralna była tylko dla mężczyzn. Mężczyźni z elity świeckiej i sakralnej byli tutaj chowani, a to szczególne miejsce, ten wojownik, książę i cenotaf, pusty grób, przypuszczalnie po królu, to są miejsca właśnie szczególnie ważne dla wtedy panującej tu dynastii. Natomiast kobieta jest na zewnątrz. Jest to jedyny grób XIII-wieczny kobiety znaleziony. Obok jest pochówek dziecka. To już jest przyjęte tak obiegowo, że to mówi się, że matka z dzieckiem. Niekoniecznie, bo jeszcze nie zostały zakończone badania genetyczne, żeby stwierdzić pokrewieństwo. To na zasadzie takiej, że jest obok.
0: I ale jest... i tak miejsce pochówku świadczyło o tym, że to był ktoś wyjątkowy.
1: Tak, bo na obrzeżach, w narożnikach cerkwi na zewnątrz, to były też miejsca szczególne, więc można sądzić, że była to osoba też związana z dynastią, czyli z elitą. I też jest to ciekawe, bo okazuje się, ta młoda osoba no, wyglądała, no, trzeba powiedzieć, tak bardzo atrakcyjnie. Te nasze rekonstrukcje. Rekonstrukcja też tutaj jest taka dosyć ciekawa, bo dodaliśmy paskę i dwie złote ozdoby popularne w owym czasie u arystokracji, to się nazywają złote kołty.

0: tutaj mamy w Chełmie przypadek znalezienia matrycy do wyrobu kołtów znalezionej na osadzie przy Stefana Czarnieckiego i przypuszczalnie takie rzeczy mogły być znalezione, więc tutaj właśnie szukamy
1: takie ścisłe nawiązanie do epoki.
0: Nawiązań do epoki i tych lokalnych, bo tutaj jednak nie mieszkała ta elita i dlatego ona jest tak ubrana.
1: Co jeszcze poza rekonstrukcją, która chyba jest najbardziej widowiskowa i taka bliska ludziom, udało się jeszcze zrobić, by wykorzystać turystyczny i historyczny potencjał tego miejsca w ostatnim czasie?
0: To cała masa, nie wiem, czy mnie zanudzę radę słuchacza, ale podkreślam jeszcze raz, to się pewnie jakby odbije w mediach i jest to ważne, zostanie spopularyzowane te rekonstrukcje twarzy i szczególnie jedynego przedstawiciela dynastii Romanowiczów. Ale co zrobiliśmy? Znacznie wzbogaciliśmy tą część, gdzie są gabloty, gdzie są epitafia. I tutaj zostały przetłumaczone epitafia najstarsze z XV i XVI wieku biskupa Filareta w takim rzadkim układzie dookolnym czworokątnym w języku starocerkiewno-słowiańskim, z wymarłym, ale bardzo, bardzo ciekawym. I druga tablica Teodora Seliwonowa, która też miała szczególne miejsce, bo potem umieszczono ją w murze narteksu, czyli w pobliżu i nie wiemy, gdzie oni zostali pochowani. Mamy kilka krypt, ale często w kryptach były pochówki niszczone. Mamy rekonstrukcję muru z glaukonitytu w zakrystii południowej. Mamy pokazane surowce, z których zbudowano cerkiew, czyli materiały budowlane, cegły, palcówki, z której była zbudowana w tym czasie rzeczywiście materiał budowlany wyjątkowy w XIII wieku, pierwsza cegła na naszym terenie.
1: To był innowator,
0: Daniel. Tak, Daniel wtedy, tak jak zresztą panujący, starali się jakby sprowadzić jak najwięcej nowości, wyróżnić się, a Daniel w tym celował. Poza tym on poprzez stworzenie tutaj, założenie stolicy i ośrodka, stworzył ludziom taką oazę, gdzie, bo to był czas wojen, potyczek, czasy były niespokojne, czasy pogranicza, więc tutaj wiemy z latopisu, że tutaj szli różnego rodzaju z całej Europy różni rzemieślnicy, siodlarze i tak specjaliści i stąd on wykorzystał i pojawiły się innowacyjne technologie, kolorowa cegła, właśnie palcówka, a nie plinfy, które wcześniej używano na Rusi. Pojawiły się różne ozdoby architektoniczne, ten zielony kamień, glaukonityt, więc to był czas taki, który warto przybliżyć. W gablotach to zostało pokazane, poza tym jedna jest rzecz. Bazylikę zbudowano w XVIII wieku z innej cegły, z takim już znakiem wytwórcy, natomiast oni wykorzystywali nadal ten sam materiał rozbiórkowy. Materiał budowlany, dobry, był drogi, w związku z czym część murów bazyliki wzniesiono właśnie z tej cegły XIII-wiecznej i to znalazło odzwierciedlenie na naszych wystawach. Co do klasztoru, to zdecydowanie tam pokazaliśmy znacznie więcej w lochu tych przedmiotów, które zostały znalezione podczas badań. Pokazaliśmy dachówki, bardzo rzadkie dachówki ceramiczne, bardzo ciężkie. Taka dachówka ważyła ponad kilogram, a z kolei gąsiory jeszcze były większe. Gąsiory były cechowane takim znakiem wytwórcy, bo w XVII wieku klasztor był właśnie pokryty dachówką. I te elementy można zobaczyć. No jest nawet strój zakonnika bazylianina, ubrany w czarny habit, w kaptur i przepasany pasem skórzanym. Więc myślę, że turyści będą mieli bardzo ciekawy obiekt, właściwie są dwa obiekty do zwiedzania, a specjaliści do analizy tego, co myśmy już zidentyfikowali.
1: A to nie koniec tej opowieści. Na jej kolejną część zapraszam już za chwilę.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet.

0: osobiście lub na acr.pl.
1: Chełmski Dom Kultury zaprasza na niezapomnianą podróż muzyczną. Magic Tenors wraz z orkiestrą Le Figaro. Na scenie zabrzmią operowe arcydzieła w nowych aranżacjach. Największe przeboje muzykalowe oraz premierowe wykonania, które łączą pokolenia. Już 23 maja o godzinie 19 na scenie HDK-u. Dołącz do tej niezwykłej podróży i pozwól sobie na chwilę magii. Więcej na www.hdk.helm.pl. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
6: Hello Chery
5: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
7: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
8: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Reklama.
13: Ponton Radio. Weekend.

0: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez.
1: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
0: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
0: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
3: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku mówił, że to jest utrata suwerenności.
0: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu

0: ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Niedziela ma być nieco ładniejsza i cieplejsza od soboty, bo dzisiaj mamy zachmurzenie częściowe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 10 do 17 stopni. No to jutro będzie około 20 w przeważającej części kraju, a do tego więcej słońca nie powinno padać. Poniedziałek za to burzowy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. W magazynie weekendowym z naszym gościem, doktorem Stanisławem Gołubem, rozmawiamy o historii ukrytej w kryptach pod chełmską bazyliką. A gdzieś nad tym wszystkim, co myślę, że jeszcze bardziej przyciąga turystów, unosi się to takie tajemnicze pytanie związane z miejscem pochówku samego Daniela, że ono gdzieś tam może być.
1: I tutaj mamy trochę sprawę rozwiązaną, bo naukowcy, którzy pracowali ze mną w całym projekcie, bo to jednak cała masa osób, to nie jest...
0: Sztab ludzi.
1: To jest sztab ludzi. Też pracowali oczywiście nasi koledzy z Ukrainy, głównie ze Lwowa. Zresztą do tej pory współpracują profesor Bevs i jego brat. Natomiast my podczas badań już wstępnie zidentyfikowaliśmy, chociażby na tej podstawie, że wiemy, że syn Daniela został pochowany blisko ojca i mamy w tym miejscu tak zwany cenotaf. To jest puste miejsce. W tym roku myśmy to zaznaczyli odmiennie tą pustą jamę grobową takim drobnym glaukonitytem, bo ona akurat jest blisko sarkofagu tego Romana lub tak syna Romana lub Szwarno, ale to tak mogło być, że Daniel Romanowicz, tak jak inni władcy, mógł być rabowany i oni się obawiali, że zostaną ich grobowce zdewastowane.
0: W związku to trochę tak z tym, jak z faraonami, że mocno ukrywali.
1: I stąd są różne źródła pisane, fakże XIX-wieczne, że wchodzono gdzieś tam do jakiejś pieczary i tam widzieli tam trumny, jakieś nakrycia i inne rzeczy. Króla i synów wynoszono. I tutaj być może, bo są ślady, to się rzadko zdarza. Przestrzeń grobowa szczególna. Narteks, ściana cerkwi, obok sarkofag i to puste miejsce, że ten sarkofag króla Daniela Romanowicza został ukryty. Gdzie nie wiemy i może niech to tak na razie zostanie,
0: tak,
1: bo wtedy nie będziemy tajemniczość tego miejsca, zostawmy coś dla innych.
0: Ale dzięki temu
1: można wejść do tej wąskiej przestrzeni narteksu i zobaczyć właśnie sarkofag ten łodziowaty.
0: Mówił pan o tym, że to miejsce zawsze zostanie jakimś potencjałem dla może kolejnych nawet pokoleń historyków, archeologów. Tylko tak jak i w przyszłości, tak i dzisiaj. To wszystko wiąże się z ogromnymi kosztami.
1: To znaczy tak, muszę powiedzieć, że jakby świętujemy, zaczęliśmy pracę w 2013 roku, no to jednak jest to
0: szmat czasu,
1: 13 lat pracy ciężkiej, ja już powoli się wycofuję, ale myślę, że zrealizowaliśmy pod moim kierunkiem bardzo dużo, bo po pierwsze powstały dwie publikacje, różne artykuły też w innych językach o tych badaniach, powstała książka o ważnym etapie w kryptach, co jest istotne. My możemy zwiedzać także pochówki i oglądać pochówki biskupów unickich. Biskupstwo unickie było tu szczególnie ważne, bardzo patriotyczne. Jakub Susza, skarbek Porfiriusz Barzyński, więc osoby ważne nie tylko lokalnie, tylko dla całej Polski, bo wiązało się to z wydarzeniami dla nas istotnymi. Insurekcja kościuszkowska i to jest publikacja, więc zostają tylko przewodniki i dalej terytorium badawcze jest już w zasadzie zamknięte, dlatego że w tej chwili to jest już nowa posadzka, co udało się otóż w dużym stopniu bazylika i dawna cerkiew została przebadana. Chyba, że co wiemy, że było, te podziemia kredowe, czyli te chodniki, które mogły zostać wydrążone sztucznie, tak jak się pisało, że zostały ukryte pod powierzchnią, bardzo głęboko pod powierzchnią ziemi w kredzie.
0: I nie są zbadane.
1: Czy tak było? Nie wiemy. Jest to bardzo trudne do zbadania. Odwiertami to namierzaliśmy, ale zostawmy to dla nowych metod. Jednak nauka ciągle się rozwija, przebywają techniki nowe, więc być może zostanie to w jakiś sposób nieinwazyjny rozwiązane.
0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i tą opowieść.
1: Proszę bardzo i zachęcam do zwiedzania, bo rzeczywiście, nie chwaląc się, warto.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
8: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią?

0: Bo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Melatonina, Lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Recepta na udany dzień?
15: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
14: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
16: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
17: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
18: Reklama. Bonton Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15. Eliza Kudelska-Nowosad, pozostajemy przy tematyce krypt pod chełmską bazyliką i podziemi pod klasztorem bazylianów. Przypominamy, że zostały otwarte i są dostępne w szerszym zakresie od minionego weekendu. I na ten temat więcej ksiądz Andrzej Sternik, proboszcz parafii mariackiej oraz kustosz sanktuarium maryjnego w Chełmie.
1: No tutaj właśnie to jest cały początek naszego ogrodu Chełm, prawda? Więc on się rozpoczął od kultu Matki Bożej, tak naprawdę. Zapiski historyczne z połowy XIII wieku mówią o tym kulcie tutaj, a wiemy, że Chełm dopiero prawa miejskie utrzymał 150 lat później. Dlatego myślę, że warto i z potrzeb takich tożsamościowych, i z potrzeb historycznych, z potrzeb religijnych, większość z nas ma te potrzeby właśnie tej kultury, wyrastamy w kulturze chrześcijańskiej. A tu mamy właśnie cały zespół trzech obrządków chrześcijańskich, więc tu mamy wszystko jak na dłoni pokazane i właśnie nie ukrywamy, a odkrywamy z każdym rokiem coraz więcej jakichś danych, badań i coraz więcej możemy pokazać naszym pielgrzymom, turystom. No i cieszy się to coraz większe zainteresowanie. W ubiegłym roku przyjęliśmy ponad 20 tysięcy pielgrzymów. Słuchałem relacji w okredowych podziemiach, to 37 tysięcy. Gonimy chełmskie okredowe podziemia. Nie chodzi o to, żebyśmy się gonili i prześcigali, tylko chodzi o to, żebyśmy właśnie wspólnie tworzyli jedność i w tej jedności pokazywali, jak piękne jest nasze miasto Chełm, jak bogate historycznie i religijnie. Żebyśmy się nie wstydzili, bo mamy co pokazać. O właśnie, tak, mamy co pokazać, dlatego chciałem serdecznie zaprosić. Już w tym sezonie rozpoczynamy sezonie pielgrzymkowo-turystycznym. I tak naprawdę to już od półtora miesiąca zgłaszają się grupy na indywidualne zgłoszenia. My również oprowadzaliśmy po kryptach. Nawet niektórzy w takiej pogodzie się odważyli wchodzić na punkt widokowy, tam mogli poczuć, jak wieje wiatr. Ale zaczęli zobaczyć widoki piękne. Na razie do czasu wakacji weekendowo, więc sobota, niedziela będą dostępne krypty, piwnice i punkt widokowy w godzinach od 10 do 18. Natomiast za indywidualnym zgłoszeniem również otwieramy i czekamy bardzo na obecność. A o wakacje będzie codziennie w tych samych godzinach od 8 do 18. Wszystko pootwierane. Zachęcam bardzo gorąco mieszkańców Chełma, żebyśmy wszyscy znali swoje korzenie. Żeby tutaj się dużo dowiemy. Ja byłem kilka razy w podziemiach kredowych, przepięknie. Tam też oprowadzają państwo, też mówią o tej historii naszego miasta, początku historii. Tu przyjdzie kolejna porcja wiedzy różnych, więc myślę, że trzeba znać swoje korzenie. Tak, człowiek w XXI wieku, reprezentujący pewien poziom, trzeba, żebyśmy znali swoje korzenie i swoją historię i pamiętali, że ona oparta jest na cywilizacji chrześcijańskiej, na kulturze chrześcijańskiej.
0: W związku z tym, że zapraszamy coraz większą grupę osób, gospodarz chce się tym jak najbardziej pochwalić, to z drugiej strony nakłada to na niego pewne dodatkowe obowiązki finansowe również.
1: No tak, wiadomo, sama możliwość powiększania, że tak powiem, oferty związana też jest z obciążeniem finansowym, ale tutaj to taki, ta

0: za punkt honoru mamy nasze wspólne działanie z magistratem, z miastem i parafią. Te wszystkie prace dotychczas wykonane właśnie to są ze środków zarówno miasta, jak i środków, które dysponuje Sanktuarium Matki Bożej we współpracy. Więc mamy taką dumę, że tu sami odkrywamy swoją historię, prawda? Pomagają nam osoby, które są fachowcami w tej dziedzinie, już, którzy tutaj się wypowiadali, czy będą wypowiadali, prawda? Natomiast to wymaga faktycznie nakładu zasobów ludzkich. Na razie się opieramy na wolontariacie. No a wiadomo, że wolontariat jest taką piękną formą służby. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że dalszy rozwój i co no, mam nadzieję, przybywanie większej ilości pielgrzymów i turystów spowoduje potrzebę jakby przeorganizowania tego wszystkiego. Ale ufam mocno i mam nadzieję, że skoro tutaj jesteśmy, to jest Matka Boża, że nam w tym wszystkim niebo pomoże, żeby znaleźć i sposób, i środki, i żeby ci, którzy przybywają, będą byli zadowoleni. Bardzo się cieszę, bo mamy dwóch wspaniałych przewodników, jak pani Krystyna Mart, która jest emerytowaną dyrektorką Muzeum Chełmskiego i tutaj przeogromna wiedza, przeogromna kultura. I jest pan Mariusz Dziekański, który pracował przy odkrywaniu tych krypt, piwnic, więc wiedzę ma w paluszku i też jest hobbystą. Bardzo pięknie oprowadzają te osoby i cieszę się, że zdecydowali się, by jak wolontariat tutaj dzielić się swoją wiedzą, więc to wszystko no, powoduje, że to miejsce staje się bardzo atrakcyjne. Tego na pewno pani nie wymituje, ale niektórzy twierdzą, że jak będą z podziemia kredowy przychodzą tutaj, to tutaj jest więcej atrakcji, w bardziej ciekawszej formie, żywszej formie, to wszystko jest jakby reprezentowane, prawda, więc się cieszą. Ale cieszą się, bo przebywając odkrywają Chełm i wiele osób mówi, że po raz pierwszy będąc nie spodziewali, że tutaj tyle ciekawych rzeczy mogą doświadczyć. Także tutaj dziękuję za promocję naszego miasta na różnych w różnych formach, sposobach. Dziękuję też PTTK-owi, tam pięknie działają państwo tutaj, przypominając i czytając ofertę również naszej Góry Chełmskiej. Przewodnikom warto też, myślę, że jak zgłaszają się grupy do nas, wiadomo, ja sam organizuję pielgrzymki do różnych miejsc, a człowiek chce, jadąc, chciałby jak najwięcej zobaczyć. A to wprowadza pewien pośpiech, pewien rytm, który ogranicza nas również czasowo. I zdaję sobie sprawę, że jak ktoś tam jedzie, no tam sobie na Chełm zarezerwuje kilka godzin, załóżmy, i wtedy trzeba wybrać to, co się tam da, żeby pokazać jak najwięcej. Ale warto sugerować, mówię nam wszystkim, ja tak tutaj dzwonią, to też sugerować, by więcej czasu poświęcić sobie na nasze miasto. To z doświadczenia wiem, że to wszystkim na dobre wychodzi, bo rozsławiamy nasze miasto. Ci, którzy mają jakieś działalności, na przykład w mieście, czy gastronomiczne, czy jakiekolwiek inne usługi, tak, to też tego doświadczą na pewno w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także zachęcam wszystkich do najpierw, żebyśmy jako Chełmianie znali, poznali to miejsce i żebyśmy, jak ktokolwiek się pojawi w naszym zasięgu, odsyłali, czy do podziemi kredowych, czy na Górę Chełmską, bo to są perełki nasze.
1: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
2: Słuchacie Bonton.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Kazeks to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazeks, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną.

0: Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
1: Autopromocja. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789 365 355.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
4: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
3: Serio?
4: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
3: I co, udało Ci się sprzedać?
4: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
5: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
1: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
0: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego, dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło, do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. I jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: W nocy na północy Polski i miejscami w centrum możliwe są przygruntowe przymrozki, a jutro czeka nas ładny, słoneczny i cieplejszy dzień niż dziś. Chłodno jeszcze na Podlasiu, maksymalnie 13 stopni, ale w centrum i właściwie w przeważającej części kraju już około 20. W poniedziałek natomiast spodziewamy się burz.
3: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.

0: i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do -50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.

0: Reklama. W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka.
1: Od poniedziałku do piątku, od 12.
2: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza, tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
1: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
0: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
2: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
0: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma. Gdzieniegdzie w nocy możliwe są przygruntowe przymrozki na północy i w centrum Polski. A jutro ciepło, cieplej niż dziś, w każdym razie nawet 20 stopni i słoneczniej niż dziś. Nigdzie nie powinno padać, wiatr łagodny. W poniedziałek z kolei spodziewamy się burz.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.

Witajcie w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Razem zanurzymy się w przeszłości, odkurzymy redakcyjne archiwa i sprawdzimy, o czym pisała regionalna prasa i jakimi wydarzeniami żyła lokalna społeczność. Przypomnimy sobie przełomowe momenty w dziejach miasta i regionu, a także odkryjemy zapomniane historie. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem historii, czy po prostu ciekawym świata słuchaczem, podcast Kroniki Minionego Czasu zabierze Cię w fascynującą i nostalgiczną podróż. Zaczynamy już teraz! Ta historia brzmi jak scena z filmu akcji, ale to wydarzyło się naprawdę. Tu, na naszych drogach, w pobliżu granicy. Kilkadziesiąt ton stali, kompletnie pijany kierowca i szaleńcza jazda, która w każdej sekundzie mogła zakończyć się tragedią. To historia o pościgu, który zaczął się zupełnie przypadkowo, i o człowieku, który zamiast przejść obojętnie, ruszył za nim w drogę. W dzisiejszym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu wracamy do tej historii sprzed 13 lat. Pijany szaleniec pędził ciężarówką. Artykuł pod takim tytułem został opublikowany na łamach Super Tygodnia Chełmskiego w połowie kwietnia 2013 roku. Nietrzeźwy kierowca szarżował transportem międzynarodowym drogowym po ulicach Dorohuska. Po drodze niszczył chodniki i krawężniki. Miał szczęście, że kierując w takim stanie kilkudziesięciotonową ciężarówką, nikogo nie zabił. W porę zauważył go funkcjonariusz celny z przejścia granicznego w Dorohusku, który zawiadomił policję i sam ruszył w pościg za transportem międzynarodowym drogowym. Tak relacjonowali te wydarzenia dziennikarze Super Tygodnia Chełmskiego. Podróżujący wraz z rodziną funkcjonariusz służby celnej zauważył w niedzielę tuż przed godziną 17 samochód ciężarowy na ukraińskich numerach rejestracyjnych, który tarasował wjazd na jedną z ulic w Dorohusku, mówiła dziennikarzom Marzena Siemieniuk, rzeczniczka Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Postanowił sprawdzić, co się stało. Gdy otworzył drzwi kabiny, zorientował się, że kierowca ciężarówki jest kompletnie pijany. Celnik natychmiast powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. W tym czasie kierowca ciężarówki wcisnął gaz do dechy. Odjechał w kierunku Turki, niszcząc po drodze chodnik i krawężniki. Funkcjonariusz ruszył w pościg za tirem, będąc jednocześnie cały czas w kontakcie telefonicznym z policją i relacjonując wydarzenia na drodze. Kierowca ciężarówki stwarzał ogromne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Jechał całą szerokością szosy, zmuszając inne pojazdy do zjazdu na pobocze i do rowu. W Turce zawrócił tira i ruszył z powrotem w kierunku Dorohuska, dodawała Marzena Siemieniuk. W tym czasie z naprzeciwka nadjechał już policyjny radiowóz. Policjanci rozpoczęli pościg za ciężarówką, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca nie reagował i nadal uciekał. Widząc to, funkcjonariusz celny zablokował swoim samochodem drugą stronę ulicy. Dopiero wtedy kierowca ciężarówki się zatrzymał. Celnik i policjant odebrali kierowcy kluczyki do ciężarówki. Podobno mężczyzna był bardzo agresywny. Zastraszał mundurowych i kilkakrotnie uderzył funkcjonariusza celnego. Nie chciał też okazać dokumentów. Mundurowi musieli obezwładnić krewkiego kierowcę. Okazało się, że to 49-letni obywatel Ukrainy. Był kompletnie pijany, nie był w stanie logicznie rozmawiać, nie wiedział, gdzie ma dokumenty. W pewnej chwili sięgnął do portfela i wyjął z niego 100 złotych. Następnie wręczył go policjantowi, mówiąc: masz, a ja jadę, mówiła Ewa Czysz, rzeczniczka policji. Mężczyzna został zatrzymany. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Drogowy pirat trafił do policyjnej izby zatrzymań. W poniedziałek został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut próby wręczenia łapówki policjantowi i jazdy po alkoholu.

0: mówiła Marzena Kucińska, szefowa prokuratury rejonowej w Chełmie. Przyznał się i dobrowolnie poddał karze. I to już koniec naszej dzisiejszej podróży w przeszłość. Dziękuję, że byliście ze mną w podcaście Kroniki Minionego Czasu. Mam nadzieję, że udało nam się wspólnie przywołać ducha minionych lat i przypomnieć zapomniane nieco historie. Pamiętajcie, że przeszłość to nie tylko suche fakty, ale przede wszystkim ludzie, ich emocje i losy, które kształtowały nasz świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kroniki Minionego Czasu.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Bo to nie jest fatalne.

0: Wypadek na skuterze wodnym. W zawodach zginął 18-latek. Parada zwycięstwa w Moskwie bardziej uboga niż dotąd. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja ratingowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 18-letni sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych. Zawody odbywają się w Płocku na Wiśle. Młody mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, poinformowała płocka policja. Drugi z uczestników w wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Zawody zostały przerwane. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Bez czołgów, bez wyrzutni rakiet i innych ciężkich pojazdów wojskowych w Moskwie odbyła się najskromniejsza od lat parada z okazji Dnia Zwycięstwa. W przemówieniu Władimir Putin jak zwykle powiązał historię II wojny światowej z trwającą agresją na Ukrainę.
1: Wielkie osiągnięcie pokolenia zwycięzców inspiruje żołnierzy realizujących dziś cele specjalnej operacji wojskowej. Stoją oni w obliczu agresywnej siły uzbrojonej i wspieranej przez cały blok NATO. Mimo to nasi bohaterowie idą naprzód.
2: Nasze heroje idą w przód.
0: Brak sprzętu wojskowego na defiladzie tłumaczono względami bezpieczeństwa. Kreml oficjalnie przyznał, że obawia się ataku ukraińskich dronów. Rekord pożarów w zachodniopomorskiem. Tak złego początku roku w lasach nie było jeszcze nigdy w historii. Po mroźnej, ale praktycznie bezśnieżnej zimie na zachodnim Pomorzu w lasach jest dramatycznie sucho. Tylko w nadleśnictwie Kliniska las płonął już ponad 30 razy w tym roku, mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz-Łoszowski.
3: Co roku nadleśnictwo Kliniska bije rekordy. Niestety, podkreślam, niestety. W tym roku jest jeszcze gorzej. Niestety dociągnęliśmy do ilości 33 sztuki. W tym roku jest to najwięcej jak do tej pory w tym okresie.
0: Wszystkie pożary były wywołane przez ludzi. W niektórych przypadkach to było umyślne podpalenie lasu. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P. Dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. Minister finansów Andrzej Domański komentuje, że Polska utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu wspieraną przez inwestycje i silny krajowy popyt. Jutro zachmurzenie małe lub umiarkowane, co najwyżej na północno-wschodnich krańcach możliwe delikatne opady deszczu. Temperatura w przeważającej części kraju około 20 stopni, sporo słońca, wiatr łagodny. W poniedziałek mogą przyjść burze.
4: 104,9. Bonton Radio.

0: Jeszcze kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu. To koniec systemu dwupartyjnego w Anglii, słychać po wyborach lokalnych. W Białymstoku odnalazł się zaginiony nastolatek z Holandii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Wciąż jeszcze pojawiają się groźne zarzewia ognia, dlatego jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
1: Kiedy przeprowadzono rozpoznanie realizowane przez grupy dronowe, mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
0: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Rządząca Partia Pracy poniosła klęskę w wyborach lokalnych w Anglii oraz do parlamentów Szkocji i Walii. To dane po przeliczeniu większości głosów. Wzmocniła się za to pozycja prawicowej Partii Reform oraz Partii Zielonych i Liberalnych Demokratów. Wyniki te wróżą schyłek systemu dwupartyjnego w Wielkiej Brytanii, pisze agencja AP. Coraz więcej sygnałów o niedźwiedziach w Bieszczadach. Po tragedii w okolicy Płonnej, gdzie zginęła 58-letnia kobieta, pojawiły się teraz informacje o kolejnym spotkaniu z drapieżnikiem, tym razem we wsi Morochów. Marcin Starzec.
2: Rolnik Mariusz Morawski relacjonuje, że podczas doglądania bydła przy pastwisku zauważył niedźwiedzia wybiegającego z młodnika w jego stronę, który według niego chciał go zaatakować.
3: No i podjechałem pod taki młodnik, który graniczy z pastuchem i z pastwiskiem. No i momentalnie niedźwiedź wyskoczył z zalesienia prosto na mnie, nie? Że samochód był blisko, to wskoczyłem do samochodu.
2: Sanocka policja tonuje jednak te informacje. Funkcjonariusze informują, że zdarzenie nie zostało zakwalifikowane jako atak niedźwiedzia, bo nie doszło do kontaktu człowieka ze zwierzęciem. Leśnicy z kolei przypominają, że nie każde spotkanie musi od razu oznaczać ataku. To już kolejna w ostatnich tygodniach sytuacja związana z obecnością niedźwiedzi w pobliżu ludzi. Gminy Bukowsko i Zagórz dostały zgodę z RDOŚ-u na odstraszanie zwierząt przy zabudowaniach.
0: W Białymstoku odnalazł się poszukiwany w całej Europie 14-latek z Holandii. Kilka miesięcy temu wyjechał na rowerze z domu bez pożegnania i zaginął. Nie wiadomo, dlaczego wyjechał i jak to się stało, że trafił akurat do Białegostoku. Znalazł się przypadkiem. Przychodnie zawiadomili policję, że ktoś śpi pod kocem na przystanku. Chłopak jest cały i zdrowy. Jutro więcej słońca niż dziś i trochę cieplej, choć na Podlasiu jeszcze dosyć chłodno, 13 stopni maksymalnie, ale w pozostałej części kraju już około 20. Nigdzie nie powinno padać, z wyjątkiem właśnie krańców północno-wschodnich. Za to w poniedziałek burze.
4: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Bonito.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Hello, darkness, my